Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 104,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Check it out, check it out.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. A ja lubię ci jak bardzo.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: To twój dzień!
1: Reklama.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież N. Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszak. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszak. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Ewa Farna, nie znam tego miejsca, u nas już za chwilę wiadomości. Dzień dobry, Radio Sochaczew.
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Szalony mecz o brąz na mundialu. Mnóstwo bramek. Anglia wygrywa z Francją. Rosja atakuje Kijów. To najpotężniejszy atak na stolicę. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem. Michał Pierzchała, dzień dobry. Brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata dla reprezentacji Anglii. Kibice w Miami zobaczyli aż 10 goli. To było szalone spotkanie. Anglicy zdeklasowali Francuzów w pierwszej połowie. Do przerwy prowadzili aż 4-0. Przed zmianą strony trener Francji skutecznie wstrząsnął jednak swoim zespołem. Przeprowadził aż 4 zmiany i to przyniosło efekt. Francuzi od początku drugiej połowy zaczęli gonić. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 6-4 dla Anglii. Piłkarskich emocji nie koniec, bo przed kibicami jeszcze finał mundialu o 21:00 polskiego czasu. Hiszpania.

0: zmierzy się z Argentyną. Rosja wystrzeliła w nocy w stronę Kijowa 40 pocisków balistycznych w ciągu 40 minut. Jak podali Ukraińcy, to był najpotężniejszy atak na Kijów w czasie całej inwazji na pełną skalę. W stolicy słychać eksplozje, w mieście rozprzestrzenia się toksyczny dym z pożarów. Według mera Kijowa Witalija Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 10 województw. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżeniami objęta została cała południowa połowa Polski. A ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon, wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale, jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: No to dziś czeka nas kontynuacja bardzo dynamicznej pogody, która trwa w Polsce od kilku dni. Nastawmy się na sporą ilość burz, które mogą być nawet gwałtowne, a temperatura w okolicach 26 stopni ta maksymalna. Teraz na termometrze 19 stopni. Poranek spokojny, rześki i słoneczny, więc korzystajmy z takiej pogody porannej.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Tak, zerkam na mapę. Najchłodniej dzisiaj będzie w Kołobrzegu, tylko 19 stopni. Kultura w niedzielę, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. No to zaczynamy poranek niedzielny. Być może niektórzy mają za sobą burzliwą, mundialową noc. Jak było? Jeśli wstaliście, to zameldujcie się na naszej antenie.

0: 8 minut po 8, mając w perspektywie poranny dyżur, nie zaryzykowałam oglądania meczu Francja-Anglia. No i trochę boleję nad tym, że taki deszcz bramek mnie ominął, a już u nas kwadrans z Mateuszem, zapraszam.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 13, wersety od 44 do 50.
1: Królestwo niebios jest jak ukryty w ziemi skarb. Człowiek, który go znalazł, zakopuje go z powrotem. Odchodzi uradowany, wyprzedaje się ze wszystkiego i kupuje tamto pole. Albo inaczej, Królestwo Niebios przypomina postępowanie kupca, który poszukuje pięknych pereł. Gdy natrafi na okaz niezwykle cenny, wyprzedaje się ze wszystkiego i kupuje tę perłę.

Podobieństwa o ukrytym skarbie i o kupcu szukającym pięknych pereł mówią o tym samym. Jest jednak między nimi jedna różnica. W pierwszym podobieństwie człowiek znalazł skarb przez przypadek, bez szukania. Tak jak znajduje się dzban ze starymi monetami od wieków ukryty na polu. W drugim podobieństwie drogocenna perła została znaleziona przez kogoś, kto stale czegoś szukał. Tego co najlepsze, najwartościowsze. Ten człowiek przechodził od jednej filozofii do drugiej, od jednego człowieka do innego, aż trafił na najcenniejszą perłę, na naukę Chrystusa. Postępowanie szczęśliwych znalazców było dokładnie takie samo. Obaj sprzedali wszystko, aby nabyć na własność to, co znaleźli. Pierwszy znalazca był przekonany, że jeśli kupi skarb, który znalazł na polu, to ten skarb wynagrodzi mu wszystko i dlatego jest on wart każdej ceny. Kupiec był przekonany, że perła znaleziona przez niego warta jest wszystkich cennych rzeczy, jakie do tej pory znalazł w swoim życiu. Cena nie miała znaczenia. Za tę perłę nie można było za dużo zapłacić. Obaj sprzedają wszystko, co mają i są szczęśliwi, gdy mogą mieć upragniony skarb i perłę na własność. Część ludzi mogła ich podziwiać, inni mogli ich uważać za szaleńców, ale oni wiedzieli, że to, co zrobili, było interesem ich życia.

Te podobieństwa doskonale obrazują zachowanie prawdziwego chrześcijanina. To, kim jest i to, co robi, wypływa z przekonania o wartości tego, którego spotkał. Jest gotów zrezygnować z tego, co do tej pory było najważniejsze w jego życiu. Tak jak Mateusz opuszcza wszystko, podobnie jak Paweł, który dla Chrystusa gotów wszystko uznać za śmieci. Dlaczego? Dlaczego tak wysoka cena go nie przeraża? Gdyż jest przekonany, że Chrystus wynagrodzi mu to wszystko, z czego dla niego zrezygnował. Dlatego, że postrzega Jezusa jako bezcenny skarb, widzi go jako najpiękniejszą perłę. Dla przyjaźni z Chrystusem poniesie każdą ofiarę, dokona największych poświęceń. To jest prawdziwa wiara. To jest oznaka działania Ducha Świętego w życiu człowieka. Te podobieństwa wyjaśniają nam postępowanie wielu nienawróconych ludzi. Są takimi, gdyż nie są przekonani o wartości Jezusa. Dlatego nie podejmują zdecydowanych decyzji, dlatego wykręcają się od dźwigania krzyża, dlatego nie stają w zdecydowany sposób po stronie Jezusa. Nie mają wiary. Nie mają pewności, że Jezus jest skarbem i perłą wartą wszystkiego. Dlatego nie podejmują decyzji, by sprzedać wszystko, aby zyskać Chrystusa. I dlatego tracą wszystko.

Albo jeszcze inaczej. Królestwo Niebios przypomina zarzuconą do jeziora sieć, która zagarnia rozmaite ryby. Gdy jest pełna, rybacy wyciągają sieć na brzeg i siadają i wybierają dobre ryby do kosza, a to, co nieprzydatne, odrzucają. Tak samo będzie przy końcu świata. Wyruszą aniołowie, spośród dobrych wybiorą złych i wyrzucą do rozpalonego pieca, gdzie będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów.

kolejnym podobieństwie Jezus Chrystus przyrównuje Królestwo Boże do sieci rybackiej. Zwiastowanie Ewangelii to zarzucanie sieci do morza naszego ludzkiego świata. W tej sieci ludzie będą przemieszani, różni, tak jak przemieszane i różne są ryby w rybackiej sieci. Przyjdzie jednak dzień, kiedy Bóg wszystkich wyciągnie na brzeg, brzeg czasu i porozdziela. Nie według pochodzenia i narodowości, nienauczonych i prostych, na młodych czy starych, wyjątkowych, zwyczajnych, ale jak sam powiedział, na dobrych i złych. Jednak nie według tego, za jakich my sami siebie uważamy. Gdyby to od nas zależało, to złych w ogóle by nie było. Dokona podziału według tego, za jakich On nas uważa. Dobrych wybierze dla siebie i to będzie wyróżnienie. Złych odrzuci. Będzie to straszliwe uczucie. Będzie to podobne do sytuacji, w której ludzie zostali zarażeni straszliwą chorobą, ale nagle wynaleziono skuteczne lekarstwo. Ludzie w kilometrowych kolejkach czekają na swoją porcję leku, ale ktoś podchodzi do tej kolejki i wskazując na ciebie powie: pan tego leku nie dostanie. To byłoby równoznaczne ze śmiercią. W dniu sądu wybór będzie dokonywany bez wstawiennictwa, bez protekcji, bez łapówek. To odrzucenie człowieka będzie bardzo bolesne i ostateczne. Gdzie miałby pójść ktoś, kto odtrącił najwyższe dobro, jeśli nie do największego zła, do maksymalnej boleści cierpienia? Chrystus Pan wspomina w tej przypowieści o ogniu, płaczu i zgrzytaniu zębów. W tym miejscu ludzie będą bardzo osamotnieni, będą stale odczuwali pragnienie posiadania Boga, ale jednocześnie będą skazani na wieczne odrzucenie od Niego. Nie wiem, jak wygląda piekło, ale to, co Pan powiedział chociażby w tej przypowieści o tym miejscu, brzmi strasznie. Ważne jest, by wiedzieć, jak się przed nim zabezpieczyć i jak go uniknąć. A o tym Ewangelia mówi na każdej swojej stronie, w każdym wierszu. Bierz słowo i czytaj, abyś przy ostatecznym sortowaniu znalazł się między tymi, których Pan sobie wybierze.

0: Niedziela, 19 lipca, kwadrans z Mateuszem. Kolejna audycja za tydzień o tej porze. Już dziś zapraszam.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Później to zrobię, znamy ten tekst, ale nie są to teksty jednoznaczne. 19 lipca, imieniny Wincentego Radomiła, Makaryny, Marcina, Teodora, Ambrożego, Arseniusza, Rufina, Włodzisława, Lutobora, więc imiona raczej mało znane, mało popularne. Dzień potrwa 16 godzin 8 minut. Jest krótszy od poprzedniego o 3 minuty. Słońce zajdzie o 20:46. Dziś Dzień Czerwonego Kapturka. No to znacie tę bajkę. Jeśli chcecie zanurzyć się w jej symbolikę, to tak tytułem z zapowiedzi. Dojrzewanie i seksualność to może symbolizować czerwony kapturek. Zagrożenie i drapieżnik to oczywiście wilk. A poza Dniem Czerwonego Kapturka mamy dzisiaj Dzień Lodów. No to możemy sobie trochę poświętować i zrobić to, co lubimy, czyli zjeść lody. Bez względu na to, jak szkodliwy jest cukier. Ricky Martin, adios.

0: E3 rano poranku, 22 minuty do 9. To jakie ciekawostki znalazłam w naszym kalendarzu historycznym? Posłuchajcie tylko. 19 lipca 1972 roku w zakładach piwowarskich w Warszawie rozpoczęto licencyjną produkcję Coca-Coli. No właśnie, tej Coca-Coli. Coca-Cola początkowo była w PRL-u symbolem zgniłego zachodu. Oficjalna produkcja na amerykańskiej licencji, jak powiedziałam, ruszyła w 72 roku i był to towar luksusowy i drogi. Butelka o pojemności 0,33 litra kosztowała 19 zł, co stanowiło ponad 1% ówczesnej pensji. A takim polskim odpowiednikiem Coca-Coli miała być Polo Cocta, ale chyba nigdy jej nie zastąpiła. No i ta Coca-Cola, pewnie niektórzy pamiętają, była w szklanych butelkach. I jeszcze a propos zgniłego zachodu, propagandyści PRL-u prześcigali się w porównaniach. Coca-Colę nazywali na przykład napojem rekinów imperialistycznych, przypisywali jej właściwości odurzające. Amerykański bezrobotny miał być w tej wizji przymuszany do picia atomem zatrutej Coca-Coli. Podobno kiedyś na zachodzie polska delegacja, kiedy podano, zobaczyła na stole, delegacja młodzieży zobaczyła na stole Coca-Colę, zerwała się i odstąpiła od tego stołu. A dziś też straszymy Coca-Colą, tyle że inaczej.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.

0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklam.

0: Bądź FM, 8 minut do 9, to jeszcze, żeby takie formalne informacje mieć za sobą. Co w kalendarzu muzycznym? 19 lipca 72 roku urodziła się Patrycja Kosiarkiewicz, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów. Pewnie kojarzycie ją z takimi utworami jak Ja wierzę czy Radosny. Niedawno była u nas i prezentowała swoją nową płytę. I jeszcze jedna data, festiwal w Jarocinie. Dzisiaj finałowy dzień legendarnego Jarocin Festiwal, tradycyjnie odbywającego się w trzecim tygodniu lipca. I właśnie w trakcie tego finałowego dnia na scenach występują najważniejsze gwiazdy polskiej sceny rockowej i alternatywnej. I pewnie za chwilę w niektórych domach pojawią się dzieciaki, które wróciły z festiwalu. Trzeba będzie je przygarnąć, no i pozwolić im odpocząć.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: Amber i jej plan awaryjny. Niespełna 3 minuty do 9. O 9 wiadomości będą informacje z Kijowa, będą informacje pogodowe. Mamy alerty dla południowych województw i będą oczywiście informacje sportowe, między innymi te dotyczącego dzisiejszego finału na Mundialu. No nie wiem, co tam będzie się działo w Buenos Aires, trudno sobie wyobrazić. A co będzie się działo, jeśli wygrają Argentyńczycy, a co jeśli przegrają?
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Zbliża się 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Zmasowany rosyjski atak na Kijów, najintensywniejszy od początku wojny. Alerty RCB rozesłane w 7 województwach, znów burze. Anglia brązowym medalistą mundialu po wygranej 6-4 z Francją. Michał Pierzchała. Co minutę jeden pocisk. Z taką intensywnością Rosja atakowała w nocy Kijów. Według Ukraińców to był najpotężniejszy ostrzał stolicy. Grzegorz Kozioł.
7: Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzonych zostało też kilka innych budynków i magazynów, obiekty biurowe i samochody. Trwa gaszenie ognia, wciąż pracują jednostki ratunkowe i służby, a najciężej ranni zostali przewiezieni do szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia tej wojny, ale jedyną reakcją były odmowy. Partnerzy, Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny. Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy.
6: 10 województw z ostrzeżeniami IMGW przed burzami. Z kolei mieszkańcy i turyści w 7 regionach otrzymali SMS-owe alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są silne opady deszczu oraz porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 11. Dotyczą południowej połowy kraju, a w szczególności województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Mecz o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed dzisiejszym finałem. Anglia 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry, Thomas Tuchel.
8: To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata.
6: Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na stadionie niedaleko Nowego Jorku. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy, Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00 polskiego czasu.
1: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jaka pogoda? Ciepło, 22 stopnie na termometrze. Dzisiejszy dzień przyniesie zarówno chwilę ze słońcem, ta maksymalna temperatura może osiągnąć poziom 26-27 stopni, jak również chmury z opadami deszczu, burzami i silnymi porywami wiatru.

0: nawet wiejącego z prędkością do 85 km na godzinę, więc pogoda niespokojna wyjątkowo.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dwie minuty po dziewiątej, tak się przez chwilę zamyśliłam. Zaglądajcie na naszego fanpage'a. Dziś o wakacyjnych historiach. Coś takiego przytrafiło się wam w podróży? Jakie nauki, jakie wskazówki na przyszłość z tego płyną? Na przykład taka historia. Żadna karta płatnicza nie działa, ponieważ bank, w którym mój znajomy miał karty, zrobił sobie przerwę techniczną. Bywa, bywa. Phil Collins na Dzień Dobry.

Mam nadzieję, że już obudziliście się po mundialowych emocjach. Jeżeli tak, to mam również nadzieję, że jesteście gotowi ruszyć w drogę, no niekoniecznie w Polskę, ale może być turystycznie w Polskę również. Dziś dzień otwarty sochaczewskich schronów. Od godziny 14 do 18. Mam nadzieję, że zdążycie się zorganizować. W Sochaczewie zachowały się schrony z okresu II wojny światowej. To tak dla przypomnienia. Na co dzień pozostają zamknięte dla zwiedzających. Jest więc dzisiaj wyjątkowa okazja, by zajrzeć do ich wnętrza i poznać historię. Otwarte będą schrony w następujących lokalizacjach. Regelbau 701, ulica Kątowa. Regelbau 668, ulica Lubiejewska. Na miejscu będą czekać pasjonaci historii, którzy opowiedzą o budowie schronów, ich przeznaczeniu, o wydarzeniach związanych z II wojną światową na terenie Sochaczewa. I zachęcamy miłośników militariów i nie tylko, miłośników historii, rodziny z dziećmi, wszystkich, którzy chcą bliżej poznać historię Sochaczewa i sochaczewskich schronów. Pojawcie się w tych dwóch lokalizacjach. Regelbau 701 i Regelbau 668, czyli ulica Kątowa i Lubiejewska. W godzinach od 14 do 18.

0: Skoro o zaproszeniach, to jeszcze jedno zaproszenie, tym razem na senioradę. W parku w Chodakowie rozpoczyna się cykl spotkań. Zainaugurują te spotkania dzisiaj dwa koncerty. O 17 wystąpi sochaczewski zespół Wesołe Granie. Zespół łączy muzykę biesiadną, taneczną i rozrywkową. To lokalny zespół, więc koniecznie bądźcie słuchaczami, widzami, ale gwiazdą wieczoru ma być Andrzej Bator, który zaprezentuje koncert Melodie Świata. W programie znajdą się zarówno klasyczne melodie, jak i popularne przeboje wykonywane w autorskich interpretacjach. Początek koncertu o 18. Zapraszamy na senioradę w Chodakowie. Dzisiaj startuje. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
5: Ja mam going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowe Echa Poezji.
1: Witam serdecznie w niedzielny poranek. Grażyna Grobelska, Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut. Na początek zaprezentuję wiersz Moniki Kosowiec z jej ostatniego tomiku Trisomia. W tym samym czasie obchodzimy pierwszy dzień wiosny, Światowy Dzień Zespołu Downa oraz Światowy Dzień Poezji. Przypadek? Nie sądzę. Święty Walenty jest jednocześnie patronem zakochanych, epileptyków i osób chorych psychicznie. Przypadek? Nie sądzę. Zakochani, wariaci, poeci łączy ich dodatkowy chromosom – wrażliwość. Na początek przewrotnie o nas. Didaskalia. Napisałam CV. Nawet nieźle mi poszło. Nie starczyło kartki, by zmieścić najważniejsze. Czas dopisał. Tu uśmiech, tam łzy, uniesienie brwi, wzruszenie ramion, krzyk oburzenia, zgodę na ciąg dalszy. Etacik. Ty masz etat, ja mam etacik. Twój daje pewność, mój raczej żarcik. Ty masz dni wolne, ja czasem miewam. Urlop nie dla mnie. Ty się spodziewasz, a przywileje kodeksu pracy... Ja między bajki włożę je raczej. No i te stawki, aż czasem śmieszne. Ja z lat pakietem etat mieć nie śmiem. Tam mnie nie ma. Przerzucam strony. Wybór nieoczywisty. Trochę serca, trochę mgły w oczach. Spodoba się? Wypadkowa wczoraj i dziś dokłada bruzd twarzy. Lustro? Omijam zasady. Tam mnie nie ma. I dyptyk Penelopa. Jestem. Nieznane miejsce i czas. Proroctwo tuż przed spełnieniem. Krosna, moje ćwiczenie słów, które ulatują oddechem. Jestem w drodze do celu. Trwam, zapatrzona w punkt horyzontu. Ćwiczenia. Nadal ćwiczę cierpliwość do spraw bieżących i nagłych. Pierwsze, wpisane w rytm dnia, przechodzą mimochodem. Drugie, o naturze chochlika, padają na chwilę, mącąc harmonię. Nadal ćwiczę cierpliwość do spraw bieżących i nagłych. Okresowo tych długich więcej. Stają się zygzakami ściegół dnia, jakby dłoń napotkała igły. Uciekając przed nimi, boję się, czy wrócę z powrotem. Wiersz z cytatem. Nokturn, cienisty za dnia. Planty Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Nokturn ze skrzypu cienia, co siadł pośród lip, pachnącym miodem na wargach. Przyjaźnie brzmi spotkanie. Gwarze ledwie akcent, znaczy słowa zmienną barwą. Dnia tego uśmiech łagodny. Na obrazie wspomnień zaciąży, jednym dźwiękiem wartym powtórzenia. Ten czas, ten skład, zanim przygarbi bagaż życia. Niedosyt. Ten jeden dzień w miesiącu na otarcie łez, na ukąsanie tęsknoty. Zdjęcie na biurku, test na pamięć. Trudno jest przełożyć na słowa, którym nie dane zaistnieć. Ten jeden dzień w miesiącu, promień nadziei na codzienności blask. Zdjęcie na biurku, test na pamięć. Chciałabym wyjść z cienia bycia drugą. I kilka wierszy w temacie starym jak świat, czyli miłość. Errata. Napisano już o niej wszystko, a nawet jeszcze więcej. Kwitła w sztambuchach, w rymach częstochowskich, stale wychwalana. Porównywano ją przeróżnie. To zależne od wyobraźni. I znów zakwitła metaforą, rytmem niespokojnym, iskrą nowości. Monolog. Cisza. Moje słowa, czyjeś oczy. Mówię ornamentem wydobytym serdecznego mięśnia. Historia za historią. Barwie zrozumiałej dla dwojga. Domokrążca. Krążył po twarzy. Rozluźnił wąską kreskę ust, unosząc ku górze. W środku powstał wyłom. Zaśnił bielą zębów. dodał zmarszczek oczom, aż przysłonięte mgłą zabłysły, a on odbił się echem od ściany. Filigranowy. Głos filigranowy, a brzmi dzwonków deszczem, podaje nutę po nucie, melodię w przestrzeń nieba, niesie kuche marzenia, a jednak spełniane, kreślone wyraźnie, ruchem cyrkla, dłońmi kochanków. Wiersz bez tytułu. Pamiętam dzień wcześniej, płynący normalnie zestawem godzin, po szarość wieczoru. Nawet północ nie była straszna. W sumie koniec książki stał się przewidywalny. Nie kusząc dalszym ciągiem, sen przyszedł. Składając się na kocich łapkach, delikatnie kołysał marzenia. Kropla. Spadła kropla, kruchość jej istnienia przyjęła twarda ciemność. W zielonej aureoli tuląc chwilę, wchłonęła we wnętrze miłość jednostronną, co wzruszeniem koi. Zestrojona. Nie myśl, że tak łatwo słowem serce wzruszyć. To przecież opoka duszy i rozumu. Nastrojona tylko raz gra do ostatniej nuty. Nie myśl, że tak łatwo przycholność ma będzie szła na sznurku twych spojrzeń, dłoni, dotyku. Ona straż przednia serca, z nim zespolona leka. I dyptyk o. Romantyk. Deszcz niepoprawny romantyk piści liście i płatki i moją twarz. Czuję jego pocałunki, motyli dotyk, ciepło rozchodzące się powoli. Deszcz niepoprawny romantyk piści tak delikatnie. Zapach trawy wzmacnia feronomem mokrym, jak moje włosy po spotkaniu z nim. I drugi. Roztańczył się perłami kropel. Tak delikatnie na mej twarzy, aż się przydarzył ustom uśmiech. Ciepło otuliło dłonie. Był w tym tak niesamowity. Baletmistrz na krawędzi ciszy. Serce pobiegło za nim, zapłonione zachwytem. Wabank. Świat widziany bez okularów. Rozmyte kształty, wiele dróg. Wybór na szalkach, za i przeciw. Trawiony w ruch wahadłowy. Podpowiedzi są danymi z rachunku prawdopodobieństwa. Ze stopą wysuniętą w przód zlekam, a może nie od razu babank. Trzecia nad ranem. Budzę się z dźwiękiem telefonu. W słuchawce cisza, żart czy przeczucie, co nie pozwala zasnąć. Gdzieś, kilkanaście ulic stąd, śpi ktoś bliski. Może już nie. Zapatrzył się w światła nocy i odszedł z wiatrem, co zbiera śmieci z ulicy. Na koniec przedstawię dwa wiersze, które są echem piątkowego spotkania. Porozmawiajmy o. Bolesław Leśmian, Zachód. Błękicie szkarła dzusz, niebostąpienie róż, wieczność płonie tak samo, jak płonęła za młodu. Ogród, gdzie w złotym mchu tkwi odrobina tchu, niezbędnego dla ciebie, co śnisz wnętrze ogrodu. By iść do tamtych stron, odzyskać trzeba zgon. Zagubiony w tym bycie, co narzucił się światu. Nic nie mów, tylko patrz. I nie patrz, ale płacz, bo już nie ma dla duszy wyjścia z tego szkarłatu. Leopold Staw, Czar. Miękkich fałdłach twej sukni, zgubiony ustami, pije złotej godziny czar. Niech nas omami. Krótko twa rozkosz, szczęście, co było dzień, kona. Od warg mych pokraśniały ci nagie ramiona. Włosy cię jeszcze kryją, jutro przemoc losów rozdzieli nas na zawsze. Wyjdź z lasu twych włosów. Wśród bojka kwiatów, piersi twych śnieżnych swą bielą, pocałunki mym ustą ciepłe gniazdo ścielą. Żegnając się, zapraszam na wydarzenie już po wakacjach. 10. Noc poezji i muzyki, wierszotorówka, która odjeżdża 11 września o godzinie 18. Jest ona dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Nie można się spóźnić. Grażyna Gobelska, Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut.
0: Była to audycja radiowe Echa Poezji. Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki.
2: Nad 27 minut do 10 to Lady Punk i Marchewkowe Pole. Dzisiaj dzień lodów, no to możemy sobie pozwolić na jedną gałkę więcej. Już o tej porze? Można i teraz.

0: 21 minut do 10. Koniecznie muszę się podzielić z wami tą informacją, bo jest bardzo pozytywna. A to informacje od OSP Feliksów. Jak piszą druhowie strażacy, wczoraj podczas wakacyjnego spotkania z motoryzacją w gminie Sochaczew w Feliksowie, muszę otworzyć drzwi, miało miejsce oficjalne przekazanie darowizny dla jednostki OSP Feliksów. Dzięki wsparciu osiedla Pokątla strażacy otrzymali 10 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców i przybliżą druhów do realizacji upragnionego celu, a tym celem jest zakup kłada ratowniczego. No to brawo dla osiedla Pokątna i wszystkich tych, którzy wspierają tę zbiórkę. Jak wynika z tej informacji, jeszcze trochę kasy brakuje, no to mam nadzieję, że znajdą się następni ofiarodawcy.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
2: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: Oh.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: It Doesn't Matter i September. A za chwilę historia jednej piosenki.
1: Historia jednej piosenki.
0: I już spieszę z informacją o tym, co my tu dzisiaj mamy. Lato i formacja nieżywych schabów. Oleg Klepacz, człowiek o specyficznym poczuciu humoru, opowiada, jak powstał ten przebój. Zawierucha, za oknem zima, a tu powstaje klasyk polskiej muzyki, czyli piosenka Lato. Doskonały tekst i ta piosenka chyba wraca w każde wakacje. Sądzę, że niełatwo napisać dobry tekst o wakacjach i lecie, a jemu się udało. Utwór okazał się ogromnym sukcesem. Oleg Klepacz wspomina, że po wylansowaniu tej piosenki stać ich było, czyli zespół, grupę, na busa, na którym jeździli na koncerty. Ktoś kupił sobie nawet dwa zegarki z tego zachwytu i w tej euforii, a cały zespół poleciał raz na koncert samolotem. Teledysk podobno kręcili w piwnicy Marka Kościukiewicza, Agnieszka Maciąg. Wielka, znakomita modelka gra w tym teledysku na akordeonie albo pozoruje grę na akordeonie. Podobno z takimi przebojami to jest tak, że artyści nie chcą już ich grać, a publiczność krzyczy lato i domaga się po prostu tego utworu.

Formacja nieżywych schabów i lato. O takim hicie, o takim przeboju pewnie marzy wiele zespołów, ale niełatwo, jak powiedziałam, napisać taką wakacyjną piosenkę. Za 8 minut 10 o 10 kolejne wydanie wiadomości w Radiu Sochaczew.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: James Blunt, tak romantycznie, kto nie chciałby usłyszeć takiego tekstu, jak tej piosence, a u nas za chwilę wiadomości, dzisiaj o 21 polskiego czasu mecz Argentyna, no właśnie, z kim zagra Argentyna? W każdym razie w przerwie meczu między Argentyną a Hiszpanią niesamowity show mają dać Madonna, Shakira, Justin Bieber i jeszcze paru innych artystów, a ta przerwa ma potrwać 25 minut. Dzisiaj wyjątkowo, bo to wakacje, niedziela, weekend, no to zaczynamy od informacji sportowych.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Trwa naprawa torowiska przed wydobyciem z Popradu wykolejonych wagonów. Studenci z Gdańska stworzyli Urwisa, to wodny dron do pomocy ratownikom. Na mundialu w finale między połowami meczu szykuje się najdłuższa przerwa w historii. Wystąpią Madonna, Shakira i Justin Bieber. Michał Pierzchała. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. I teraz już od świtu naprawiają uszkodzone torowisko. Dopiero po zakończeniu naprawy będzie możliwe wydobycie wagonów, które wpadły do rzeki Poprad. W rzece znajdują się dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Podróżnych przewozi zastępcza komunikacja autobusowa.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Skuter wodny uderzył w dach nawodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek, za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. Chłopiec z urazem głowy i nogi, śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, został przetransportowany do szpitala. Urwis to nazwa wodnego drona, który już niedługo może wspierać ratowników na kąpieliskach. Pływającą konstrukcję podobną do płaskiej, pozbawionej burt łodzi stworzyli studenci z Politechniki Gdańskiej. Paweł Radzewicz.
7: Urwis nie ma zastąpić ratowników, ale wspomóc ich działanie na samym początku akcji, mówi jeden z twórców drona, Łukasz Gedeniewiadomski.
8: W ratownictwie wodnym kluczowy jest czas. Chcemy, żeby nasz Urwis był gotowy już po minucie do akcji.
7: Co więcej, ma poradzić sobie zarówno z wysokimi falami, jak i mgłą, czy warunkami nocnymi, dodaje Maksym Domkowski.
9: Może błyskawicznie, dopłynąc do tonącego, podać mu punkt wypornościowy w postaci boi, czy w postaci deski ratunkowej.
7: Urwis przechodzi właśnie próby wodne, a jego twórcy pracują nad tym, by potrafił w trybie autonomicznym patrolować chociażby dzikie kąpieliska.
6: Madonna, Shakira, czy...

0: Justin Bieber to niektóre gwiazdy mające wystąpić w przerwie dzisiejszego finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. Show, które będzie wydarzeniem bez precedensu na mundialu, ma potrwać 11 minut, ale przerwa w meczu nawet 25. Przepisy FIFA stanowią, że przerwa nie powinna przekraczać kwadransa. Trudno jednak oczekiwać, że wszystko uda się zamknąć właśnie w 15 minut, choćby dlatego, że do występu artystów trzeba przygotować scenę. W Mistrzostwach Świata nigdy wcześniej decydujące spotkanie nie było urozmaicane artystycznymi występami w przerwie między pierwszą a drugą połową. Finałowy mecz o 21:00 polskiego czasu.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 23 stopnie na termometrze, ciepło. Myślę, że instytucje montujące klimatyzację to w tym roku zacierają ręce i cieszą się. 23 stopnie, ale będzie jeszcze cieplej, tak 26-27. Dzisiaj pogoda bardzo dynamiczna, niespokojna, burze, deszcze, silny wiatr. To wszystko może się pojawić w ciągu dnia, a kolejne dni też ze zmiennymi temperaturami. Jutro jeszcze ciepło, 21 stopni, ale wtorek to już temperatura poniżej 20 stopni, dużo deszczu i chmur.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: 5 minut po 10:00 Kultura w niedzielę. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry, a za chwilę u nas gość Monika Boruta-Sałacińska. Znalazłam taki opis Moniki zrobiony przez Monikę, moją koleżankę redakcyjną Monikę Figut. Monika cała jest sztuką. Jej makijaż, jej biżuteria, jej sukienka, jej rower, jej dom, jej sposób bycia, jej patrzenie na świat, jej praca, jej życie. No to za chwilę o tym życiu i pracy opowie sama.

0: na HTP itd., a u nas za chwilę gość Monika Boruta-Sałacińska, artystka, malarka. Umawiałyśmy się już dawno, dawno temu, ale jakoś tak to wszystko się wydłużyło i dopiero dzisiaj spotykamy się na antenie Radia Sochaczew. Już za chwilę rozmowa z moim gościem.
1: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: Mój gość Monika Boruta-Sałacińska. Dzień dobry, witaj.
9: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Sochaczew.
0: Monika Boruta-Sałacińska, to najpierw przypomnienie, taka informacja ogólna bardzo. Artystka sztuk pięknych, maluje światło, uczucia, ulotne chwile. Od 1999 roku uczestniczy w plenerach, wystawach, konkursach. Ma na swoim koncie nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego, nagrody prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie Kocham Polskę Skarby Narodu. Jeszcze o tym konkursie porozmawiamy, ale na wstępie chciałabym tak. A, najpierw podziękować za prezenty. Na antenie to zrobię. Śliczne, takie bardzo kobiece. Monika, miałyśmy taką przygodę tydzień temu. Zauważyła, że mam bluzkę, do której pasowałyby jej ozdoby. No i tutaj jestem teraz cała w skowronkach. Cieszę się, jak goście przynoszą mi takie osobiste prezenty. To nie jest żadna aluzja ani sugestia. No dobrze, to jeszcze raz bardzo dziękuję i najpierw porozmawiajmy o Monice, o tym, jaka ona jest, kim jest na co dzień i nie tylko na co dzień, dobrze? A potem o tym konkursie, w którym zostałaś wyróżniona i nagrodzona. Możemy tak, taki porządek przyjąć naszej...
9: Dobrze, taki jest plan.
0: Taki jest plan. No dobrze, to chciałam zapytać, jesteś malarką, a... Co chciałaś robić w życiu, nim zdecydowałaś się na to, co robisz teraz?
9: Ja mam wrażenie, że od dzieciństwa to ja byłam skazana na sztukę, że tak to nazwę, że to się rozwijało poza mną. Miałam pomysły na to, żeby na przykład, pamiętam, chciałam być strażakiem.
0: To chyba w bardzo wczesnych latach.
9: No właśnie, nie imponowało mi to, że można, nie wiem, się wykazać odwagą, pomagać i to tak długo jako dziewczynce, nie było konwencjonalne to, ale tak, czy archeologiem, to też tak, przypominam sobie, się przewijało, ale tak jak patrzę to, co ja robiłam, to jednak zaszczepione to miałam jakoś w genach, jakoś w sobie, że cały czas coś tworzyłam, także to było moje przeznaczenie.
0: A są w twojej rodzinie przodkowie, którzy zajmowali się sztuką?
9: Mama,
0: tak profesjonalnie, zawodowo?
9: Znaczy mama amatorsko malowała i ja się temu przyglądałam, tak? Ale jeśli chodzi o pasję w rodzinie, to bardziej ja to obserwowałam. To, że wszyscy żyli jakąś pasją. I bez względu na to, co to miało być, tak? Czy to była historia, matematyka, czy cokolwiek, ale człowiek po prostu... niesamowicie się rozwijał i cały czas miał coś do zrobienia. Tak u mnie to się objawiło sztuka malowania.
0: Mieszkasz w Sochaczewie, w Chodakowie.
9: Tak, tak.
0: to jest twoje wymarzone miejsce do życia, czy masz jakieś inne wymarzone miejsce do życia? Jak to jest?
9: To chyba było moje przeznaczenie, to miejsce. Ja w tak? ogóle wierzę, że tutaj, gdzie, gdzie jestem, że tak po prostu miało być. To jest przepiękne miejsce położone nad Bzurą, na Skarpie. Sochaczew w ogóle jest... Tyle wspaniałych ludzi jest w Sochaczewie, tyle pięknych miejsc, że tak jakby ja bym nie szukała teraz gdzieś indziej miejsca, w którym miałabym mieszkać.
0: Tak? A jesteś rodowitą sochaczewianką, czy przybyłaś tutaj?
9: Nie, ja kiedyś, to już było 30 ileś lat temu, mieszkałam w Siedlcach, to jest moje rodzinne miasto.
0: I tu cię przywiało, tak?
9: Tak, i tutaj mnie przywiało, no. Ale to tak miało być.
0: I tak się zdarzyło. Tak. Słuchaj, wymień trzy rzeczy, w których jesteś dobra.
9: Ja na pewno jestem... W ogóle największą sztuką dla mnie jest pogodzenie kilku rzeczy. Ja wychowując dzieci, jednocześnie tworzyłam, jednocześnie pracowałam. I to jest właśnie taka podzielność uwagi, a jednocześnie skupienie się na priorytetach, prawda? Bo jednak rodzina i wychowanie dzieci jest taką jednak największą.
0: To ile masz tych dzieci, przypomnij?
9: Czwórkę.
0: Czwórkę. Syn?
9: Syn, córka, syn.
0: Czwórka dzieci, to jesteś taką matką Polką, która pracowała zawodowo, jeszcze wychowywała dzieci i potrafiła to wszystko pogodzić.
9: No właśnie, to jest największa sztuka dla mnie.
0: I to jest chyba twój wielki sukces, myślę. Tak, tak, tak. I wszystkich matek, które dają radę w ten sposób żyć. To teraz, słuchaj, trzy rzeczy, za które siebie lubisz bardzo. No, skupmy się na sobie, powiedzmy o sobie dużo dobrego, jeszcze więcej dobrego.
9: No, ja w sobie lubię, jak na przykład moją twórczość, jak potrafię rozwijać temat, jak potrafię się zaangażować z pasją w robienie coraz to nowych rzeczy. Czyli tak jak przechodzę z materiałów, taka to jest trochę inżynieria artystyczna, że tutaj przyglądam się, jak beton działa, jak jedwab, jak elektryka i to wszystko tak jakby w głowie mi się łączy i ja już tworzę swoją własną instalację artystyczną. To jest w ogóle, czasami się nie mogę od tego uwolnić, jak u mnie to wszystko galopuje w głowie.
0: To jest najważniejsze, tak? To jest ta jedna, czy to już... To, o czym mówisz, to są te trzy rzeczy, które zamykasz.
9: Załóżmy, że wszystkie po prostu. Tak, to jest, no to jest ogólnie taka twórczość.
0: Bo jesteś artystką, która tak maluje, zajmuje się tworzeniem różnych instalacji, tak?
9: Tak, tak, tak.
0: Słynne też. Anioły nad Bzurą, pamiętamy taką wystawę. Pamiętam taką wystawę. Co jeszcze? Potrafisz zrobić takie... ujmujesz się trochę rękodziełem, tak to nazwać? Rękodzieło artystyczne?
9: Tak, no dlatego, że po prostu wszystkie materiały tak jakby są dla mnie godne uwagi. To mnie autentycznie interesuje, dlatego ja się potrafię wczuć w tworzenie z tych materiałów.
0: Monika Borutas-Łacińska jest moim gościem. Za chwilę powrócimy do rozmowy.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Monika Boruta-Sałacińska, mój gość. Witam ponownie.
2: Witam.
1: To teraz porozmawiajmy o tym konkursie, bo nasza rozmowa na temat wywiadu w Radiu Sochaczew rozpoczęła się kilka tygodni temu, tak? Po zakończeniu konkursu, 14 edycji konkursu ogólnopolskiego, konkursu plastycznego imienia Władysława Ślewińskiego pod tytułem Wojsko Polskie dawniej i dziś. No i tak się umawiałyśmy, ale wreszcie spotkałyśmy się na antenie Radia Sochaczew. To trochę trwało. Słuchaj, ile razy uczestniczyłaś w tym konkursie? Policzyłaś?
2: No tak, próbowałam policzyć, analizując obrazy, i to było około 7-8 razy.
1: A tytuły tych obrazów pamiętasz?
2: To pamiętam, było tak, pierwsze pejzaż polski, to była taka chata na Podlasiu. Później była Rodzina Życia i Miłości, to był portret mojej babci. Tańce narodowe, namalowałam oberek. Było jeszcze Niepodległa, była Polska przyszłości dawniej i dziś, no i Wojsko Polskie. No, tak
1: dawniej i dziś, ostatnia edycja, tak?
2: Tak, tak.
1: Słuchaj, często Podlasie się pojawia u ciebie, a skąd ta miłość do Podlasia?
2: A no dlatego, że tam na pograniczu Podlasia mieszka moja babcia, jedna, druga tak granice Lubelszczyzny i stąd mam takie bardzo miłe wspomnienia, dlatego wracam obrazami.
1: Ale realnie wracasz też, czy to już
2: tak? Tak, tak, w podróżę sentymentalną z siostrą, bratem, jedziemy we trójkę i sobie tam bierzemy mamę i sobie tam wspominamy, jedziemy, patrzymy. To jest taka tradycja wakacyjna nasza, także to jest bardzo takie budujące.
1: No dobrze, to jeszcze o tym konkursie. Jak odebrałaś temat? Wojsko Polskie dawniej i dziś, to trudny temat.
2: No właśnie, temat to mi się od razu spodobał, dlatego że ja już tak wcześniej sobie czytałam i o husarii, fascynowała mnie w ogóle ta potęga wojska w latach takich XVII wiek Polski. I akurat ten temat, tak jak pan Jarosław Miaśkiewicz, twórca akurat tego konkursu, ogłosił, myślałam sobie, no właśnie, wreszcie namaluję, wreszcie coś mam okazję spełnić te moje aspiracje historyczne. I temat mi podpasował. Tylko musiałam to jakoś połączyć. Także analizowałam, zaczęłam od rycerstwa. W ogóle temat obrazu to był Nie rzuci mi ziemi, skąd nasz ród, tak nam dopomóż Bóg. Czyli to było już troszkę...
1: Czyli fragment Roty przywołałaś, tak?
2: Tak, właśnie. Tutaj akurat Konopnicka i tak sobie później czytałam, że to rzeczywiście było, kiedy Polska... była pod zaborami i akurat ona napisała to, żeby tam przeciwko germanizacji Polski tam te słowa wydały mi się istotne. Później zaczęłam sobie myśleć, że ta Częstochowa, jednak ten symbol opatrzności też bym jakoś tutaj
1: zawarła na obrazie, tak? O to chodziło.
2: I tutaj też mi się ten potop szwedzki troszkę, bo tam była ta obrona Częstochowy, ale jednak ta Częstochowa dalej żyje, jest ważna dla Polski, także tam ją w tle też dałam jednocześnie w tytule. No ale przede wszystkim też tego husarza dałam centralnie, bo zafascynowała mnie potęga. Właśnie tak sobie czytałam o tych bitwach, kiedy tam to była... bitwa pod tam, no Wiedeń wiadomo, ale tam Chodowem czy Kuszynem, gdzie...
1: Ojej, to tak, widzę, że bardzo szczegółowo przygotowałaś się do namalowania, zrobiłaś research po prostu.
2: No tak, no jak zaczęłam czytać, ja mówię, jejku, że tam Polacy pod Moskwę, że zdobyli w ogóle Moskwę, to tam... XVII wiek, ale to albo, że na przykład taka bitwa pod Chodowem, że było tych Polaków 400 huzarzy przeciwko 30 tysiącom jakichś tam osmańskich, ja nie wiem,
1: wojowników,
2: nie
1: tak, no ale...
2: Ale to niesamowite, że to w nas jest. Ja tak właśnie optymistycznie, jak maluję, to zawsze optymizm próbuję znaleźć. I tutaj ta potęga mnie tak zachwyciła, że no to warto było tak właśnie podejść do tego.
1: Czyli tak dni chwały i potęgi na
2: no
1: twoim
2: właśnie,
1: obrazie.
2: Zawsze ja zawsze maluję obrazy optymistyczne, dlatego zachwyt nad tą historią, no, zachwycajmy się tym, co mamy, prawda? Czyli tutaj, no i tam jeszcze, a propos tego obrazu, tam jeszcze Piłsudski, wiadomo, odzyskanie niepodległości. Także poprzez tematy i poprzez przejście takiego rycerza spod Grunwaldu, XVII wiek Husaria i Piłsudski, tak jak najwięcej chciałam tutaj ująć.
1: Takie wątki i motywy pojawiły się w tym obrazie. Monika Boruta-Sołecińska jest moim gościem. To już wiemy, jak wyglądał ten obraz nagrodzony, wyróżniony w konkursie imienia Władysława Ślewińskiego. Jeszcze na chwilę powrócimy do naszej rozmowy z gościem.
0: Kultura w niedzielę.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. Kultura w niedzielę.
7: Monika Boruta-Sołacińska, mój gość, artystka, malarka. Dzień dobry, witam ponownie.
8: Witam ponownie.
7: Moniko, chciałam jeszcze zapytać tak już na koniec, czy ty pamiętasz swój pierwszy obraz, taki, który przedstawiłaś szerszej publiczności, szerszej widowni, czyli taki obraz, od którego zaczęło się profesjonalne malowanie?
8: I mam w głowie taki obraz, to był ogródek z Podlasia, ogródek babci Józi. Ja go namalowałam tak mocno ze wspomnień, tak mi się udał, że ponadwerbalnie tam przekazałam bardzo dużo emocji i okazało się, że wielu ludzi chciało kupić ten obraz. I to mnie po prostu właśnie tak utkwiło w głowie, że przychodził jeden... Wisiało u mnie sporo obrazów i tylko ten się podobał. I właśnie dlatego, że tam bardzo dużo ujęłam właśnie uczuć moim zdaniem. I to był dla mnie taki znak, taki mocno znak, ja wiem skąd, że to jest idealny kierunek dla mnie.
7: A co teraz malujesz? Jaki obraz?
8: A teraz maluję piwonię, maluję bzurę, rzekę. Uwielbiam temat.
7: Bzura, tak?
8: Tak, temat rzeka jest dla mnie nadal po prostu nieskończoną inspiracją.
7: No dobrze, a powiedz mi, jak tam na rynku sztuki?
8: Ja powiem, że no jednak malarstwo jest moją główną dziedziną i mam wrażenie, że ludzie odbierają to, co ja chcę przekazać, czyli bardzo dużo dobrych uczuć, optymizm, tak jak już powiedziałam, ponadwerbalnie. Ja to po prostu maluję i okazuje się, że człowiek patrząc na ten obraz odbiera to, czego tak naprawdę niekoniecznie widać. Odbiera to po swojemu. No i...
7: Czyli ludzie identyfikują się i widzą szczerość w tych obrazach, szczerość emocji, tak?
8: No właśnie, i to jest ta droga, która tak jakby była dla mnie. Rynek sztuki.
7: No jak to rynek sztuki, tak?
8: Tak, jest, trzyma się.
7: Najlepiej sprzedają się te uznane nazwiska, takie XIX wiek, początek XX, to wiemy. Uznane nazwiska światowe i polskie. I ja chciałam jeszcze ciebie zapytać, jakie wymiary ma twój największy obraz? Pamiętasz? Czy w ogóle to jest nieistotne? Duże czy małe płótna?
8: Dla mnie jest to nieistotne. Lubię malować miniatury. Inaczej się to maluje, ale lubię też ten rozmach na dużym lnianym płótnie. To jest w ogóle też mój temat. Także tu w ogóle nie ma znaczenia. Nie ma.
7: A dla nas, odbiorców, jak myślisz? Wielkość ma znaczenie?
8: Nie, też nie ma.
7: Też nie ma znaczenia.
8: Nie ma raczej obraz. To trzeba po prostu obraz zobaczyć i on się musi spodobać. I tylko to ma wtedy znaczenie. To wtedy nawet salon człowiek przemebluje, żeby ten obraz
7: powiesić, tak? I żeby cieszył nasze oczy. No. Artyści w wakacje odpoczywają czy wyjeżdżają? Już wiem, że te podróże sentymentalne to na Podlasie. A poza tym coś zaplanowałaś? Czy trochę popracujesz, trochę pomalujesz, trochę nacieszysz się bzurą? Jak to będzie u ciebie?
8: Będzie wszystko, jak to u mnie. Ja czasami podróże też odbywam, tak się zastanowiłam, jak maluję obraz. To jest dla mnie też wtedy taka podróż w głąb siebie. Ja się znajduję w tych miejscach, które maluję. Także to jest dla mnie też odpoczynek, ale jednocześnie też zaplanowałam wyjazdy, które też uwielbiam.
7: Z dziećmi czy bez? Bo dzieci już dorosłe.
8: Dzieci dorosłe.
7: Czasem wyjadą z tobą, czy już tak, mówią, mama, tak, no tak. Bez przesady.
8: Nie, oni się ze sobą bardzo przyjaźnią. Jest to czwórka ludzi, którzy po prostu siebie uwielbiają i ze mną też wyjeżdżają, także to jest wszystko spontanicznie, czasami planowany wyjazd, ale są wyjazdy z dziećmi też.
7: To udanych wakacji, weny artystycznej, wspaniałych obrazów, no i dobrych klientów też, bo...
8: Bardzo dziękuję.
7: Monika Boruta-Sałacińska była naszym dzisiejszym gościem i... Zaczynaj wakacje może od poniedziałku, czy
8: no
7: nie?
8: Tak, zaczynam.
7: Zaczynasz. Jeszcze raz dziękuję. Monika Boruta-Sałacińska była moim gościem dzisiaj.
0: Kultura w niedzielę.

0: Grupa Queen w radiu Sochacze, I Want to Be Queen, 6 minut do 11. I taka data w naszym kalendarzu muzycznym, tak, w kalendarzu muzycznym. 19 lipca 1947 roku, 19 lipca 1947 roku rodził się Brian May, współzałożyciel i główny gitarzysta grupy Queen, legendarnej grupy rockowej, która rozbrzmiała przed chwilą na naszej antenie. Kompozytor wielu legendarnych przebojów, wielu hitów, jak chociażby We Will Rock You. Ten doskonale znamy. No dobrze, to na razie tyle w kwestii muzycznej. Za 5 minut 11, czyli o 11 będą kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Jeszcze więcej muzyki.
0: Do 11 jeszcze Prince.

0: Za chwilę kolejne wydanie wiadomości i ostrzeżenie przed barszczem Sosnowskiego.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
2: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
3: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Minęła 11, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Ostrzeżenia przed burzami w 10 regionach. Jest też alert RCB. Kolejną noc Amerykanie atakowali Iran. Czerwcowe porozumienie coraz bardziej kruche. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego. Michał Pierzchała. Właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą 10 województw. Mieszkańcy i turyści przebywający na terenie 8 regionów otrzymali również na swoje telefony SMS-owy alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ze szczegółami teraz Grzegorz Kozioł.
8: Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubelskie i podkarpackie oraz niektóre obszary województwa mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, a także dolnośląskiego. Na tych terenach prognozowano są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie i małopolskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Tam spodziewane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Alerty utrzymają się do północy.
7: Ukraińskie władze potwierdzają, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 roku, czyli od początku inwazji na pełną skalę. W ciągu 40 minut było ponad 40 pocisków. Kilkanaście z nich zniszczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Wcześniej mer Kijowa informował, że trafione zostały budynki mieszkalne.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Tymczasem Amerykanie kolejną noc, ósmą z rzędu, atakowali Iran. Pociski zostały wystrzelone w odpowiedzi na ostrzał, w wyniku którego dwóch żołnierzy USA zginęło w sobotę w Jordanii. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 28 lutego atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran i dzieje się mimo podpisania wstępnego porozumienia w czerwcu. Leśnicy ostrzegają przed barszczem Sosnowskiego, jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin, jakie możemy spotkać w Polsce. Kontakt z barszczem Sosnowskiego może prowadzić do poważnych poparzeń skóry, dlatego warto wiedzieć, jak go rozpoznać. Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
9: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
7: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą albo opatrunkiem.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzyszy.

0: Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Słuchacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Ciepło i słonecznie, ale niech ta pogoda was nie zwiedzie. 24 stopnie na termometrze. Może być temperatura jeszcze wyższa, tak 26-27 stopni. Przelotne opady deszczu, a nawet burze przy maksymalnej temperaturze 26-27 stopni, jak powiedziałam. Lokalnie może nawet pojawić się grad, więc pogoda wyjątkowo niespokojna. Na razie nic takiego się nie dzieje, ale takie są zapowiedzi synoptyków, więc bądźmy przygotowani na najgorsze.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: 4 minuty po 11. Grażyna Bojmowska-Gajda. Dzień dobry. Kultura w niedzielę. Zaczynamy kolejną godzinę naszej audycji. W tej godzinie będzie oczywiście pytanie konkursowe i do wygrania podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie, więc bądźcie czujni i gotowi. Kino w lecie, tak. To nie jest teraz tak, że premiery tylko w sezonie poza latem, w lecie również. No i będzie jeszcze jeden gość. Polecimy wam książkę taką interesującą do czytania na wakacje.

0: Kasia Kowalska, to co dobre szybko się kończy, ale może nie zawsze tak jest, 14 minut po 11. No to teraz pierwsze pytanie konkursowe. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, a do wygrania podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. To co, dzwonimy, no to już widzę, telefon się odzywa. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A kto po drugiej stronie?
1: Z tej strony Zuzia się kłania.
0: Zuzia czy Ruzia?
1: Zuzia.
0: Zuzia, no to witamy cię, Zuziu. A skąd dzwonisz, jeszcze powiesz nam? Sochaczewa, z okolic?
1: Sochaczewa.
0: To jaką temperaturę macie na termometrze w Sochaczewie? U mnie 24.
1: No też u nas też takie.
0: Podobnie.
1: No,
0: To teraz, Zuziu, posłuchaj. 19 lipca 1877 roku zakończył się pierwszy turniej tenisowy zaliczany do turnieju Wielkiego Szlema. Rozgrywany jest od 1877 roku jako Mistrzostwa Anglii. Jest to najstarszy turniej tenisowy na świecie. Rozgrywany jest w jednej z 32 dzielnic Wielkiego Londynu. Chodzi tu oczywiście o Wimbledon i pytanie brzmi: proszę podać nazwy pozostałych turniejów zaliczanych do Wielkiego Szlema. To powinny być 4 turnieje, czyli razem z tym Wimbledonem, czyli jeszcze musisz wymienić nam 3. Wimbledon i co poza Wimbledonem wchodzi w skład Wielkiego Szlema. Jak tam z...
1: Na pewno będzie pewnie Roland Garros.
0: O, tam Roland Garros, tak? To podpowiada dobrze kto?
1: No, mąż? Kolega.
0: Kolega, dobra, kolega.
1: Australian Open.
0: Tak.
1: I US Open.
0: US Open, dobrze. No to mamy wszystko, tak? Australian Open to w Melbourne, Roland Garros to w Paryżu, Wimbledon oczywiście Londyn, tak. I US Open w Nowym Jorku. Czyli zaproszenie, podwójne zaproszenie już należy do ciebie, Zuziu. To chyba zabierzesz ze sobą tego pana, który cię tak wspierał?
1: Tak, zabiorę na pewno.
0: No nie masz wyjścia, ja ci powiem.
1: Nie, bo będzie się cieszył.
0: Będzie się cieszył. No to ja mam nadzieję, że oboje się cieszycie. Tak. To Zuziu, jeszcze pozostań z nami chwilę poza anteną, dobrze? A powiedz mi, a propos lata, masz jakieś plany wakacyjne?
1: W sierpniu może wyjadę nad morze na parę dni.
0: Na parę dni. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze. Okej, to dziękuję tobie i temu panu, który podpowiadał, jak ma na imię?
1: Marcin.
0: To pozdrawiamy Marcina.

0: Reklama.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi, podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

Golec Orchestra, stromy szlak, 28 minut po godzinie 11. A u nas za chwilę jeszcze jeden gość, Kinga Wójcik. Porozmawiamy o jej najnowszej książce Kłębowisko. To taka lektura na wakacje.

0: A na naszej antenie już za chwilę gość Kinga Wójcik.
1: Kultura w niedzielę.
0: Dzień dobry, witamy w Radiu Sochaczew. Kinga Wójcik, autorka powieści, przede wszystkim kryminalnych. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Znana doskonale, bo już wielokrotnie gościła na naszej antenie, znana doskonale z serii kryminalnej z Leną Rudnicką, ale dzisiaj skupimy się na kolejnej serii. Wywierzysko, Trzcinowisko, Kłębowisko. To z kolei seria z detektywem Aleksandrem Zamojskim i Romą Sułecką. Mamy trzecią część tej serii i dziesiątą książkę Kingi Wójcik, tak?
2: Tak. Tak, zgadza się.
0: No to
2: sporo już wydaje się to tak nierealne, ale no taka jest prawda.
0: To ile lat trwa już ta przygoda Kingi Wójcik z wykształcenia politolog, tak?
2: Tak, zgadza się. Pierwsza książka wyszła, o ile się nie mylę, 6 lat temu.
0: To szybko. To tak półtorej książki rocznie.
2: No,
0: a może
2: tak,
0: więcej, bo pewnie cykl wydawniczy bywa czasem nie sprzyja autorom, tak? Różnie to bywa.
2: Tak, no to troszkę przekolejkowaliśmy książki, które już są gdzieś tam napisane. Natomiast no, byłam w takiej o tyle dobrej sytuacji, że kiedy wychodziła pierwsza moja książka, czyli Poryw, seria z Leną Rudnicką, to o ile się nie mylę, na pewno miałam napisane już dwie kolejne.
0: Czyli czekały w kolejce.
2: Czekały
0: w kolejce. No dobrze, to teraz skupmy się na tej najnowszej, Kłębowisko. Było tak, wywierzysko, kryminał inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, nawiązujący do zaginięcia pięcioosobowej rodziny Bogdańskich spod Łodzi, tak?
2: Tak.
0: To była taka inspiracja. A jeśli chodzi o Kłębowisko, też mamy inspirację z życia wziętą?
2: Nie, w tym przypadku fabuła jest całkowicie wymyślona. Nie ma tutaj żadnych inspiracji prawdziwymi wydarzeniami. Tutaj nie.
0: Tutaj wyobraźnia pisarki głównie należy jej zaufać. No tak, ale chodzi o to, że w tej serii Wywierzysko, Trzcinowisko, Kłębowisko, to tę serię łączy nie tylko detektyw i Aleksander Zamojski, Roma Sułecka, która go wspiera, pomaga mu i próbuje rozwiązać różne zagadki, ale w jakimś sensie te tematy są podobne, bo w dziwnych okolicznościach znikają ludzie i nie wiadomo, co się z nimi stało. Tak, można.
2: No generalnie tak, taki był zamysł samego pomysłu na tą serię. To znaczy od tego się zaczęło, ponieważ seria z Leną, też tam chyba były może dwie części, które poruszały gdzieś tam jakieś sprawy sprzed lat, natomiast raczej skupiały się na bieżących sprawach, czyli na morderstwach aktualnych. Natomiast w przypadku serii o Aleksandrze Zamojskim i Romie Sułeckiej, tutaj już od samego początku zamysłem było to, że oni będą się zajmowali może nie sprawami sprzed lat, ale takimi zagadkowymi śledztwami. No tak się stało, że na razie wychodzi generalnie tak, że zajmują się samymi sprawami sprzed lat, ale mam kilka jeszcze innych pomysłów i spraw, którymi mogliby się zająć i będą troszkę takie świeższe.
0: Czyli nie będzie tak, że ta seria skończy się na tym trzecim tomie, tak powiedzmy, tak? Będzie kontynuacja?
2: Czy może... Kontynuacja, tak, już się pisze.
0: Już się pisze nawet, czyli wydawnictwo powinno uruchomić moce produkcyjne. To ja mam takie pytanie... Bo w tych książkach nie chodzi o to, że tylko zaginęła rodzina i nie wiadomo, co się z nią stało. Albo zaginął tak jak w tej ostatniej, prawda? Zniknął nagle syn i cała rodzina nie wie, gdzie jest. Wsiadł na motocykl, wyjechał z domu, miał przywieźć podręczniki i nigdy do domu nie wrócił, tak? To co poza tą zagadką kryminalną interesuje panią? Bo mamy rodzinę i jej problemy, jej życie też.
2: Tak, sama zagadka kryminalna jest tak naprawdę tylko punktem wyjścia, bo ja od już kilku książek skupiam się bardziej na tym, żeby pokazać czytelnikom, czy samej także zgłębić nie tylko samą sprawę kryminalną do rozwiązania, tylko też to, co dzieje się z najbliższymi, z rodziną. W przypadku śmierci i morderstwa, tak samo w przypadku zaginięcia osoby. Tutaj ta druga kwestia akurat wydaje mi się bardziej ciekawa, tak można powiedzieć. I staram się pokazać reakcje rodziny i najbliższych z różnych perspektyw. No dlatego na przykład w książce Kłębowisko mamy przedstawioną rodzinę i mamy też przedstawioną byłą dziewczynę, czyli Romę, zaginionego, i w trakcie rozwiązywania sprawy okazuje się, że ci wszyscy ludzie, rodzina, siostra, rodzice i była dziewczyna, pamiętają to zaginięcie w zupełnie inny sposób.
0: No właśnie, różne są relacje. A czy pani zdaniem okłamywanie bliskich bywa uzasadnione? Bo trochę ta rodzina się okłamuje, no. Trochę to jest łagodnie powiedziane.
2: Łagodnie powiedziane, tak. No myślę, że nie wiem, czy jest uzasadnione. Pewnie zależy od przypadku, o jakim mielibyśmy mówić. Na przypadku Kłębowiska chyba nie do końca to jest uzasadnione, natomiast tutaj nie będę też rozwijać tej myśli, bo nie chciałabym też zdradzać
0: fabuły, ale to tam,
2: fabuły.
0: Ale to bardzo jeszcze bardziej komplikuje relacje rodzinne, tak? Tuszowanie prawdy.
2: No tak, tak, tak. No, wydaje mi się, że też fakt tego, że każdy z członków tej rodziny pamięta to inaczej, też dodatkowo komplikuje rozwiązanie tej sprawy dla detektywów, tak? Bo jeżeli oni rozmawiają z poszczególnymi osobami i każdy z nich pamięta ten dzień w troszkę inny sposób, to jest to też takie dodatkowe utrudnienie dla śledczych.
0: Niech mi pani powie, detektywi, tu mamy... Skąd taka... Darzy pani sympatią swoich detektywów? Jak dużą?
2: Bardzo dużą. Bardzo ich lubię. To znaczy powiem szczerze tak, że kiedy pisałam pierwszą część, jeszcze oni byli tacy dla mnie troszkę nieodkryci. Ja oczywiście miałam napisane mniej więcej ich życiorysy, czyli pomysł na ich życiorysy, jak to się powinno potoczyć. Niektóre rzeczy się potoczyły tak, jak zakładałam, inne troszkę inaczej. Ale podczas pisania pierwszej części, no to byli właśnie jeszcze troszkę dla mnie zagadkowi i z każdą częścią ja sama ich poznaję, tak samo jak poznaję ich czytelnicy, bo tak jak mówię, w niektórych sytuacjach nieco zaskakują nawet mnie. Także w takim sensie, że zakładałam sobie na przykład, że zrobią konkretną rzecz albo fabułę popchną w danym kierunku, a podczas pisania mi wychodzi, że oni postępują zupełnie inaczej.
0: Czyli nie trzyma się pani sztywno scenariusza, który opracowała na wstępie na dzień dobry, a potem to trochę wymyka się, tak?
2: Można tak powiedzieć, natomiast no, u mnie to praca wygląda tak, że wiem, na czym, od czego zaczynam i na czym skończę. Mam punkty po drodze, które powinnam odhaczyć fabularne. Ale to, co gdzieś tam się będzie działo pomiędzy początkiem i końcem, nie trzymam się bardzo jakichś sztywnych ram.
0: Czy Aleksander Zamoyski, to znaczy pojawi się w kolejnej książce, tak? I uda mu się pokonać swoje nałogi?
2: Oj, tutaj temat rzeka. Mam nadzieję, że tak, ale myślę, że przed nim trudna droga. I dla towarzyszącej mu również.
0: To tylko możemy powiedzieć naszym słuchaczom, że bohater Aleksander Zamoyski jest hazardzistą, tak?
2: Tak, no tak, myślę, że tak.
0: Takiego bohatera...
2: To jest dosyć zaskakujące, bo teoretycznie niczego mu rzeczy nie brakowało, prawda?
0: No tak, pochodzi z zamożnej rodziny. Tak. A może dlatego, bo miał wszystko?
2: Może brakuje mu adrenaliny.
0: A brakuje mu adrenaliny, bo ma miał pieniądze, rodzinę, luksus, wszystko, czego zapragnął. Dobre samochody, dobre mieszkania, a tu nagle, no może za dużo tego dobrego.
2: Może tak
0: bywa w życiu pewnie, tak bywa w życiu. Tak. To pani Kingo, zachęcamy do lektury Kłębowiska, tak? Do rozstrzygnięcia historii tajemniczego zaginięcia bohatera. No i czekamy na kolejne powieści. A jeszcze takie pytanie, bo wakacje, jak spędzają wakacje autorzy, pisarze?
2: Właśnie siedzę w swoim gabinecie przy biurku i piszę kolejną książkę. Także aktualnie tak.
0: Pracowicie, pracowicie.
2: Pracowicie, tak.
0: Czyli wena nie opuszcza. To jeszcze raz dziękuję bardzo, pozdrawiam. Kinga Wójcik.
2: Dziękuję również.
0: I na wakacje kryminał Kłębowisko. Dużo emocji i bardzo interesujący bohaterowie. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Kultura w niedzielę. Autopromocja.
3: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
4: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
5: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

Patryk Skoczyński i Ruchomy Cel. Samotność, temat bardzo, bardzo ważny, poważny. Natomiast 11 minut do 12. Ile może kosztować bilet na mecz finałowy Mundialu? No, trzeba być krezusem, żeby taki bilet sobie kupić. Potrafi kosztować prawie tyle, co dobry samochód. Na pojedyncze bilety dostępne na platformie FIFA wystawiono nawet za około 32 tysiące dolarów, a więc ponad 121 tysięcy złotych.

0: Niespełna 3 minuty do 12. O 12 wiadomości będą informacje o nocnym ataku w Kijowie, ale także sportowe dotyczące mundialu. Odliczamy godziny do meczu finałowego, no i typujemy zwycięzcę.
1: Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i

0: Węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
5: Zbliża się 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Trwa naprawa torowiska w Małopolsce. Ruch pociągów nadal wstrzymany. Nocny atak Rosji na Kijów. Pocisk uderzał co minutę. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata i typujemy. Za chwilę szczegóły. Michał Pierzchała. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska. Ekipy pracują tam od świtu, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
7: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
6: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: W nocnym rosyjskim ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a 15 zostało rannych. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od 2022 roku, czyli od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta, płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego administracja w tym roku dziesiątki razy zwracała się do Rosji z propozycjami zakończenia wojny, ale jedyną reakcją były odmowy.
8: Partnerzy Ameryka, Turcja i inne kraje europejskie i państwa arabskie starają się pomóc w organizacji spotkania przywódców. Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny.
6: Rano w Kijowie ogłoszono kolejny alarm przeciwlotniczy. Odliczamy do finału piłkarskich Mistrzostw Świata za 9 godzin na stadionie niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają Polacy, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych.
9: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
10: Będą pewnie gryźć trawę oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
11: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
12: I kto wygra?
11: Messi, Argentina.
6: Finał Mundialu o 21:00 polskiego czasu.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Co w pogodzie? 25 stopni na termometrze, na razie słonecznie, ciepło, chociaż nie upalnie, nie gorąco, ale pogoda dzisiaj ma być niespokojna, jako że prognozowane są burze, którym miejscami ma towarzyszyć deszcz i silny, porywisty wiatr, a nawet grad, więc bądźmy przygotowani na taką dynamiczną aurę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: A za chwilę kolejny gość w naszej audycji. Moim gościem będzie bardzo młoda wokalistka, Alicja Markiewicz, która to reprezentowała Polskę podczas 9. edycji Międzynarodowego Festiwalu Rising Stars 2026 w Kosowie, Alicja zajęła drugą.

0: Wiktor Jakida, Księga Żywiołów, a za chwilę też żywiołowa dziewczyna, bardzo młoda wokalistka Alicja Markiewicz, która opowie o swoich sukcesach.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.
1: Kultura w niedzielę.
0: Moi goście, dzień dobry. Alicja Markiewicz.
11: Dzień dobry.
0: I mama Alicji, Joanna Markiewicz.
11: Dzień dobry.
0: A Alicja już informuje, jest wokalistką, mieszka w Sochaczewie. Chodzi do ósmej klasy, tak? Jest uczennicą ósmej klasy szkoły podstawowej nr 6. Uczy się też w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Sochaczewie.
11: W tym roku skończyłam pierwszy stopień.
0: A będziesz kontynuowała kolejny?
11: Na razie nie wiem, ale może spróbuję.
0: Może spróbuję, czyli rekrutacja to jak to się odbywa?
11: Trzeba napisać test. W tym roku nie pisałam, ale można spróbować jeszcze w następnym roku.
0: To życzę powodzenia. Miejmy nadzieję, że dasz radę i pogodzisz obie szkoły i występy muzyczne, bo zaraz o tym porozmawiamy. No właśnie, bo dzisiaj, kiedy się umawiałyśmy na tę rozmowę, ty odniosłaś sukces podczas takiego 9. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Rising Stars w Kosowie. To taki festiwal, który ma odkrywać wschodzące gwiazdy, tak?
11: Tak.
0: Zajęłaś tam drugie miejsce w swojej kategorii. Masz lat...
11: 13.
0: Czyli trochę już czasu minęło od naszego ostatniego spotkania, bo to było 12 lat wtedy.
11: Tak.
0: Nie 12 lat temu, tylko miałaś 12 lat. No tak. Dobrze, to opowiedz. A teraz już się coś wydarzyło. To od czego zaczynamy? Od poprzedniego festiwalu może. Zacznijmy od tego w Kosowie. Opowiedz mi, jak to się stało, że ty wzięłaś udział w tym festiwalu.
11: No to pan... który dał mi nominację na reprezentowanie Polski w różnych festiwalach za granicą. Napisał do rodziców, czy z zaproszeniem na festiwal w Kosowie. No i pojechaliśmy. Poznaliśmy tam super ludzi, były ogromne talenty, super jurorzy. Było 22 kraje. Było Malta, Włochy, Hiszpania, USA i tak dalej. Po prostu było tam magicznie. Super te talenty były, naprawdę. A jak usłyszałam, że mówią moje imię i nazwisko, to po prostu miałam takie fajerwerki w żołądku.
0: Powiedz, Alicjo, co śpiewałaś i jaką piosenkę?
11: Śpiewałam Voila Barbary Pravi i Feel the Light Jennifer Lopez.
0: Czyli dwa utwory trzeba było zaprezentować na scenie, tak?
11: Nie trzeba było, ale można było wystąpić w dwóch kategoriach.
0: I jak się przygotowywałaś do tego występu?
11: ćwiczyłam francuski fonetycznie, z angielskim było łatwiej.
0: A jak oceniasz, powiedz, konkurencję?
11: Konkurencja, no ogromne były te talenty, naprawdę. Z Malty to tyle osób przyjechało, z Włoch to samo.
0: Słuchaj, ty pojechałaś z mamą oczywiście, tak?
11: Z całą rodziną pojechaliśmy.
0: A, to zrobiliście sobie takie wczasy w Kosowie?
11: Tak.
0: Ile trwał wasz pobyt? Jak długi był?
11: Było 4 dni.
0: O, to sporo. Słuchaj, no dobrze, i co daje udział w takim festiwalu? Teraz jesteś pewniejsza siebie?
11: No na pewno jestem pewniejsza siebie, ale są super wspomnienia i nowe znajomości.
0: To teraz skąd wróciłaś? Bo to nie jest tak, że zaliczyłaś festiwal w Kosowie, odniosłaś sukces, a teraz...
11: Teraz wróciłam z Portugalii.
0: Kolejny festiwal, tak?
11: Tak.
0: To jak to się dzieje, że takie młode dziewczyny występują na takich festiwalach? Tak, można sobie zadzwonić, zapisać się i już możesz pojawić się na scenie? Jak to jest?
11: Dostaje się zaproszenia od różnych jurorów po konkursie i wtedy na te zaproszenia się przyjeżdża i pan, który z nami jeździ, wszystko nam tłumaczy, jak, kiedy jest ten festiwal i się po prostu... Tam razem jesteśmy w jednym hotelu i...
0: Spotykacie się z wszystkimi uczestnikami, czyli tak. To wygląda w ten sposób, że ty pod opieką rodziców jedziesz.
11: Tak.
0: Na festiwal, a potem już organizatorzy planują ci pobyt, tak?
11: No tak można powiedzieć.
0: To o innych szczegółach opowiemy za chwilę.
1: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Alicja Markiewicz jest moim dzisiejszym gościem. Alicja Markiewicz ma 12 lat i jak słyszeliście, uczestniczy w licznych międzynarodowych festiwalach muzycznych. Wraca z tych festiwali z nagrodami. Mama, która jest z nami, Joanna Markiewicz, jest bardzo dumna ze swojej córki na pewno.
2: Oczywiście. Ona, odkąd mówię, skończyła 5 lat, śpiewa i jakby mi ktoś powiedział kiedyś, że po tych paru latach od tego pierwszego malucha, który stanął na scenie Westyka, bo tam to się wszystko zaczęło w klubie piosenki pod okiem pani Jolanty, że w tym momencie będzie w takim miejscu, że będzie stawać na scenach zagranicznych w Rumunii, w Portugalii, w Kosowie, że będzie doceniana przez naprawdę niesamowitych jurorów i mega profesjonalistów, którzy otwierają jej furtki na Cypr, Sycylię, Włochy, Stambuł, Grecję. To jest po prostu przygoda, której chyba nigdy się nie spodziewaliśmy, że tak się napisze.
1: To Alicjo, ile takich międzynarodowych festiwali policzyłaś? Masz już za sobą?
3: Za sobą mam 3.
1: Kosowo?
3: Rumunię i Portugalię.
1: A przed sobą jakie festiwale, jakie zaproszenia? Bo Alicja przyniosła ze sobą zaproszenia i leżą te zaproszenia na stole, żeby to był dowód, żeby był to dowód na to, że to nie są tylko takie czcze obietnice, ale konkrety. To jeszcze gdzie wyjeżdżasz?
3: Dostałam zaproszenie do Stambułu na festiwal. Na festiwal do Grecji, do Mołdawii, na Sycylię i na Cypr.
1: Sporo tego. Dasz radę?
3: No, dam radę.
1: Ale każdy festiwal ma swoją specyfikę. Czy organizatorzy przysyłają ci informacje, czego oczekują, jakich piosenek, czy pozostawiają ci dowolny wybór?
3: Każdy festiwal jest inny i tak naprawdę to ja decyduję, jaką piosenkę wybieram. Nie ma jakichś tam specjalnych tych, ale w Kosowie były kategorie, że na przykład jakiś hit i na przykład pop, takie kategorie. Ale to samemu się wybiera piosenkę.
1: I nie muszą być to autorskie utwory.
3: Nie muszą.
1: Nie muszą być.
3: Ale mogą.
1: Ale mogą być. Byli tacy, którzy śpiewali
3: tak,
1: swoje autorskie piosenki.
3: Byli.
1: No a ty myślałaś o tym? Na razie?
3: Na razie nie.
1: Za wcześnie.
3: Ale może kiedyś.
1: No dobrze.
2: Ja bym tak dodała słówko, bo tak naprawdę w tym wyborze duży udział bierze obecna trenerka wokalna, pani Magda Ptaszyńska, ale zawsze idzie do pani Magdy z piosenką, a potem jest burza mózgów i tak naprawdę serducho decyduje, bo jak tu serducho czuje, to Ala później płynie w każdej melodii.
1: Ten występ w Kosowie został zarejestrowany, można go obejrzeć w internecie i Alicja to jest, muszę wam powiedzieć, takie maleństwo, drobna dziewczynka. Ile masz wzrostu, Alicjo?
3: 1,50 m.
1: 1,50 m tej wagi to ja nie wiem, 20 kilogramów, krucha i delikatna, może trochę więcej przesadzam, ale krucha i delikatna, a kiedy pojawia się na scenie, to jest... No nie, wulkan energii to po pierwsze i po drugie... emanuje dojrzałością w wieku 12 lat, więc szapoba, Alicjo. Jestem pełna podziwu i uznania dla ciebie, dla mamy, dla całej rodziny, bo widzę, że rodzina jest tak skoncentrowana na Alicji. Wszystko kręci się wokół Alicji, czy nie wszystko?
2: Nie wszystko. Tak naprawdę Alicja dostarcza nam dużej ilości przygód. Nie wiem, czy gdyby nie te furtki, które jej się otwierają, mielibyśmy możliwość jako rodzina zwiedzić takie piękne miejsca w świecie, bo zawsze człowiek ma jakiś ale, zawsze jakiś znak zapytania, zawsze coś gdzieś stawia się na pierwszym miejscu, a nie te przyjemności, a dzięki niej my naprawdę poznajemy mnóstwo cudownych ludzi, bo reprezentacja Polski to naprawdę składowa niesamowitych też talentów, ale i dzieci, i rodziców, bo to nie jesteśmy tylko my. My poznajemy tam świat, poznajemy się z rodzicami, kibicujemy, wyjmujemy flagi polskie, jesteśmy z dziećmi naszymi od początku do końca.
1: Bo nie powiedziałyśmy o tym, że te wyjazdy to... Alicja nie jest jedyną wokalistką polską, która uczestniczy w tych konkursach. Zawsze to jest grupa, tak?
3: Tak.
1: I nie rywalizujecie ze sobą? Nie ma tam zawiści, zazdrości?
3: Nie,
1: jak to jest?
3: Bardziej się wspieramy niż rywalizujemy.
1: No to brzmi to bardzo pozytywnie. Słuchaj, Alicjo, a jakie ty masz, czyli weźmiesz udział w tych wszystkich festiwalach?
3: Nie wiem, zobaczymy.
1: A powiedziałaś, że 3 międzynarodowe festiwale masz za sobą. Śpiewałaś po polsku na którymś z tych festiwali?
3: Tak, w Rumunii śpiewałam po polsku piosenkę Natalii Kukulskiej.
1: I jak się podobała?
3: Na początku mieli problem z przeczytaniem, bo była to piosenka polska, więc mieli problem z przeczytaniem po prostu po polsku, ale dali radę i im się to podobało, więc to najważniejsze.
1: A to teraz ten najbliższy festiwal, w którym możesz wziąć udział?
3: No to chyba jest Stambuł.
1: Czyli będziesz w Turcji, tak?
3: Tak.
1: A jeszcze nie byłaś.
3: Jeszcze
1: to są
3: nie byłam.
1: Twoje nowe doświadczenia.
3: Tak.
1: Rozumiem, że już coś planujesz na Turcję. Co chciałabyś zaśpiewać?
3: Myślę, że Voila i Feel the Light to też jest fajny pomysł, ale może jakąś inną piosenkę znajdę.
1: Nie ma żadnych tutaj wskazówek, co
3: nie
1: macie
3: ma.
1: Przygotować?
3: Nie,
1: nie, nie. To jest takie, jak powiedziałam, odkrywanie talentów na tych festiwalach. No dobrze, a w czym ci pomagają takie festiwale? Powiedz mi. Jak myślisz? Już o to pytałam, ale jak pomagają ci w takim sensie może konkretnym? Myślisz o karierze wokalistki?
3: Może kiedyś, no nie wiem, zobaczę, czy to wyjdzie, ale...
1: Nie mówisz nie, nie,
3: nie
1: mówisz
3: nie,
1: nie, nie mówisz chętnie. A polskie festiwale, polskie programy telewizyjne?
3: No,
1: jak tu się odnajdujesz? Próbowałaś?
3: No,
1: będziesz próbować?
3: Próbowałam, byłam w The Voice Kids.
1: I z jakim efektem?
3: No, nie udało się, ale wyszli do mnie jurorzy i ze mną zaśpiewali piosenkę.
2: Alicja dotarła do przesłuchań w ciemno. Tak naprawdę przeszła te wszystkie precastingi, które miały miejsce i udało jej się dotrwać do przesłuchań w ciemno i taką nagrodę, jaką dostała, w sumie została właśnie zaproszona do zaśpiewania na żywo z Thompsonem, Baronem. Była też Cleo, też
3: i
2: wyszła.
3: I Natasza Urbańska.
2: To taka jeszcze wisienka na torcie z tej przygody muzycznej w telewizji się przytrafiła Alicji.
1: To Alicjo, życzymy ci powodzenia, trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że dasz radę to wszystko połączyć, i szkołę podstawową, i szkołę muzyczną, może się zdecydujesz, no i warsztaty wokalne, tak, pod okiem profesjonalisty, jest trochę tego.
3: No.
2: I ogromne podziękowania tak naprawdę już korzystając, że jesteśmy tutaj, to dla pana Michała, który otworzył to serce i otworzył te furtki i wspiera ją wchodząc krok w krok na tych festiwalach międzynarodowych, bo gdyby nie ta nominacja i nie to, że on zobaczył w niej coś więcej wtedy, to pewnie tej przygody w tym roku byśmy nie mieli, także ogromne również podziękowania dla pana Michała, który jest takim jej opiekunem artystycznym również na tych scenach międzynarodowych.
1: I dobrym duchem, tak? Alicjo, powiedz mi jeszcze, a w Słuchaczywie będziemy mogli cię posłuchać? Są jakieś plany? Bo z SCK-iem, Słuchaczewskim Centrum Kultury, współpracujesz, tak?
3: Tak, i występuję w praktycznie większości rzeczy, które oni organizują, jakichś koncertów. Na przykład występowałam na francuskim śnie, amerykańskim śnie.
1: To niesamowita frajda,
3: tak?
1: I tutaj, i tam. Bogate życie młodej wokalistki.
2: Dokładnie tak. I jeszcze też mieliśmy ogromną przyjemność, Ala mogła zaśpiewać na charytatywnym koncercie dla pani Iwony Kamińskiej też, gdzie były pieniążki zbierane, a żeby tutaj stan zdrowia pani Iwony się poprawił, więc też miała przyjemność zaśpiewać również podczas tego
1: Czyli
2: koncertu.
1: Alicja nie odmawia, ma takie gorące, otwarte serce dla wszystkich. Okej, jeszcze tylko, bo mówiłyśmy o tym, że te festiwale zagraniczne to są też jakieś drobne gratyfikacje finansowe.
3: No są.
1: Czyli jakieś kieszonkowe zostaje.
3: Tak.
1: Dziękuję bardzo. Alicja Markiewicz i mama Joanna Markiewicz, moi goście. Powodzenia życzę.
3: Dziękuję.
1: Dużo siły i mamie, i córce.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Kultura w niedzielę.
4: Radio Słuchaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjacastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

11 minut do 13, 11 minut do wiadomości, a w wiadomościach oczywiście pojawi się temat mundialu. Będzie nie tylko o tym, jak obstawiamy ten finał, kto wygra ten mecz finałowy, ale powróci też temat Szymona Marciniaka, sędziego Szymona Marciniaka, który sędziował tylko dwa mecze i pytanie brzmi, dlaczego nie finał? To odpowiedź w wiadomościach o 13, a na razie chłopaki nie płaczą.

Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
2: Reklama.
5: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Hiszpania i Argentyna zagrają o tytuł Mistrza Świata, Mundial na początek. Potem niezwykłe znalezisko w Gdyni. Miasto ma hymn. Alerty pogodowe. Dzisiaj burze, intensywny deszcz i silny wiatr. Michał Pierzchoła. Hiszpania i Argentyna, dwie najlepsze drużyny rankingu FIFA i mistrzowie swoich kontynentów, powalczą wieczorem o miano najlepszej piłkarskiej reprezentacji globu. Mecz numer 104 zwieńczy największy i najdłuższy w historii mundial. Hiszpania ma szansę na drugi tytuł w historii po triumfie w 2010 roku. Z kolei Argentyńczycy mogą zostać mistrzem świata po raz czwarty i zarazem zostać trzecią ekipą, której udało się powtórzyć sukces z poprzedniej edycji. Podobnie jak Włochy w 1938 roku i Brazylia w 1962. Wieczorny mecz będzie sędziował Słoweniec Czesław Kowincić. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Oczywiście jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tu cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
7: Tak jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach.
6: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia z Płocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie i życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Niezwykłe znalezisko towarzyszy obchodom setnej rocznicy nadania praw miejskich Gdyni. Bibliotekarze odkryli w swoich archiwach datowany na 1965 rok zapis hymnu tego miasta. To sytuacja wyjątkowa, bo tego, że taki utwór istniał, nikt wcześniej nie podejrzewał. Paweł Radzewicz.
8: Stulecie miasta to świetna okazja na poszukiwanie pamiątek. Bibliotekarce Marcie Chudzińskiej wizyta w archiwum wyszła znakomicie.
9: Miałam nadzieję, że będzie coś o Gdyni, ale nie sądziłam, że to będzie aż hymn Gdyni. Był ogromny dreszczyk.
8: Dreszczyk można poczuć słuchając wygenerowanego utworu.
10: Czasem ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że o hymnie nikt nie słyszał.
8: Nie ukrywa zdziwienia Małgorzata Trajtowicz.
10: Być może był oddolną inicjatywą, która nigdy nie miała swojej premiery z publicznością.
8: Nie wiadomo więc, czy ktoś dał się już ponieść socrealistycznemu tekstowi, gdzie tu cytat, hymn dzwoni jak młot w naszej dłoni.
6: Na koniec przypominam o ostrzeżeniach przed burzami, niedzielne wyjazdy i powroty przy miejscami bardzo złych warunkach na drogach, alerty przed intensywnym deszczem i silnym wiatrem zostały wydane dla południowej połowy Polski.

0: Niedziela to taki dzień, gdzie wszystko powinno upływać się w takim leniwym tempie. Zgodzicie się? No to my to okrasimy jeszcze mocą przebojów, które dla was mamy na waszej ulubionej fali, tak by niedziela upłynęła przyjemniej. 19 dzień lipca w kalendarzu i 13 minęła. To możemy startować. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam na wspólne spotkanie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Niedziela, 19 lipca w kalendarzu, no i na waszej ulubionej fali sprawdzamy, co się kryje pod tym dniem. Kto świętuje, no to swoje imieniny obchodzą Wincenty, Radomiła oraz Makryna, ale też Marcin, Teodor, Ambroży, Arseniusz, Rufina, Włodzisław, Auera i Lutobor. No to przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń. Celebrować można też nietypowe święta. Dziś znajdziemy Dzień Czerwonego Kapturka, a także Dzień Lodów. A przysłowie z kolei na niedzielę 19 dzień lipca, czego lipiec nie doważy, tego sierpienie nie dosmaży. Taka, proszę bardzo, mądrość. To może jeszcze zerknijmy na wydarzenia, które działy się na przestrzeni lat właśnie 19 lipca. To z muzyki. W roku 54 ukazał się debiutancki singiel Elvisa Presleya That's All Right, a ze sportu, no to w 96 w Atlancie rozpoczęły się 26 letnie Igrzyska Olimpijskie.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież N. Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Planujecie wakacje, zastanawiacie się, gdzie na urlop i poszukujecie tego idealnego miejsca, to proszę bardzo, podpowiadamy, bo pojawił się nowy prestiżowy ranking 80 najpopularniejszych kierunków, który to wyłonił najlepsze europejskie wyspy na wakacje. No i tu deklasacja przez dwa kraje, te zmiażdżyły konkurencję, no i sprawdzamy, jak właśnie to wygląda. Ta pierwsza trójka, no to dwukrotnie Hiszpania. Pierwsze miejsce Teneryfa, czyli największa z wysp kanaryjskich, na drugim La Palma, również z archipelagu Wysp Kanaryjskich, a na trzecim znalazła się portugalska Madeira. No i patrząc na pierwszą dziesiątkę, no to mówiąc o Hiszpanii, to aż pięć wysp. Jeżeli mówimy o Portugalii, no to wspomniana Madeira i Chorwacja tu jeszcze dorzuca cztery swoje miejsca. Co było brane pod uwagę? No to głównie pogoda, jedzenie oraz natura. Także jak zastanawialiście się, gdzie ruszyć na ten zagraniczny wypoczynek, no to miejmy nadzieję, że trochę ten ranking w tym wszystkim wam pomógł w podjęciu tej decyzji.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
5: Reklama.

0: jak to zleciało ten ponad miesiąc. A myślami się sięga do 11 czerwca i inauguracji 23. Mistrzostw Świata, które to rozgrywane, no niemalże już były, można powiedzieć, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. No bo przecież pozostał ten ostatni, najważniejszy mecz, czyli mecz finałowy. Finał Mistrzostw Świata 2026 to już dziś, a w nim zagrają mistrzowie Starego Kontynentu, czyli Hiszpania, a także mistrzowie świata Argentyna. No i ten zostanie rozegrany o 21:00 czasu polskiego, a areną rywalizacji będzie New York Jersey Stadium w East Rutherford. Obiekt, na co dzień znany jako MetLife Stadium, będzie miejscem ostatniego i 104. meczu mundialu, tego najważniejszego, czyli finałowego. A w nim, raz jeszcze przypomnę, Leo Messi i spółka, czyli Argentyna, a także młody Lamine Yamal, który to jest jedną z czołowych postaci Hiszpanii. Kto z tego starcia gigantów wyjdzie zwycięsko, przekonamy się już wieczorem. A wy na kogo stawiacie? Dajcie znać, można pisać na naszym Messengerze.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1,

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Kiedyś to było. W studiu Radia Sochaczew moim gościem jest Konrad Prokopczyk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pan dyrektorem Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej i byłym nauczycielem WF-u w Szkole Podstawowej w Kątach. I moim wychowawcą też, co ciekawe.
2: Tak, tak, zgadza się. Tak, tak, byłem twoim wychowawcą. Tutaj powiem od razu, że pozwoliłeś mówić na ty, więc utrzymuję dalej na ty.
1: Super.
2: Byłem i wychowawcą i też uczyłem wychowania fizycznego.
1: Tak, dokładnie. I dziś chciałbym porozmawiać ogólnie o szkolnictwie, jak to się zmieniło na przestrzeni 25-30 lat, też trochę z dzieciństwa. Pan by trochę opowiadał i takie pierwsze pytanie ode mnie. Jak pan ocenia edukację na przestrzeni kilkudziesięciu lat?
2: Pierwsza rzecz do tego pytania, pytanie bardzo zasadne i uważam, że bardzo trafne, które mi się rzuca, to pierwsza moja odpowiedź to kolosalny krok do przodu. Zmiany, zmiany, zmiany, zmiany. Edukacja 20 lat temu była nie tą samą edukacją, którą mamy dzisiaj. Mówimy też o szkołach publicznych, szkołach niepublicznych, ale mówimy też o edukacji związanej na przykład z aktywnością fizyczną, co jest dla mnie bardzo istotne, jako nauczyciela wychowania fizycznego i osoby dbające o ten rozwój fizyczności wśród dzieci i młodzieży. Skok kolosalny, skok, bym powiedział, milowy, wynikający też jak gdyby z potrzeb. Zmieniły się też potrzeby społeczne. Potrzeby społeczne na chwilę obecną są troszeczkę inne niż te, które były 20 lat temu. Mamy wszechogólny dobrobyt. Nie lubię tego stwierdzenia, ale mamy wszechogólny dobrobyt. Ja bym bardziej nazwał to, że mamy wszystkiego troszeczkę łatwiej, mamy wszystko trochę łatwiej dostępne.
1: Zauważmy, że każde dziecko teraz ma telefon w szkole.
2: Tak, tak. I nie tylko telefon, bo potrafią mieć dwa telefony. No. Także tak to wygląda. Mają telefony i tutaj też jak gdyby druga kwestia tego skoku milowego, edukacyjnego, to jest kwestia wykorzystania tej technologii, która jest wszechobecna. Tak? To jest bardzo istotne. Na pewno zmienia się też kwestia kształtowania profilu nauczycieli. Tak? Nauczyciele na chwilę obecną są już profilowani, kształceni w taki sposób, żeby wykorzystywać te technologie w szkole. To jest bardzo istotne z punktu widzenia jak gdyby zasobności. Te zasoby społeczne, deficyty ku temu też idące, na chwilę obecną kształtują ten profil kształcenia nauczycieli.
1: A przez to, że są tak edukowani nauczyciele, to relacje między uczniem a nauczycielem się zmieniły trochę?
2: Relacje się zmieniają diametralnie. Diametralnie się zmieniają relacje. Czasem my

0: dorośli mamy ciężko się odnaleźć w zmieniającym się świecie relacyjności uczeń-nauczyciel, ale to też wynika z tego, że jednak mimo wszystko my gdzieś zakorzenione mamy inne wartości. Wartości na chwilę obecną są wartościami troszeczkę pojmowanymi jako wartościami płytszymi. Natomiast tak naprawdę relacyjność kiedyś i dziś to jest ta sama relacyjność. Kontakt uczeń-nauczyciel kiedyś, a kontakt uczeń-nauczyciel teraz, to jest ten sam kontakt. Natomiast sposób tego kontaktu powinien być według mnie, według mojej oceny, to jest takie moje, powinien być bardziej modelowany przez nauczyciela. Czyli nauczyciele powinni być bardziej kształceni, powinni być bardziej przygotowani do modelowania tego kontaktu. Bo podkreślę powtórnie, relacyjność jest ta sama. Jednej i drugiej jednostce, czyli uczniowi i nauczycielowi, zależy na tym, żeby relacje były dobre.
1: Kiedyś nauczyciel był mentorem ucznia, a teraz często jest tak, no, że dzieci nie mają szacunku do tych nauczycieli.
0: Cieszę się, Kuba, że po takim czasie mówisz mi, że byłem twoim mentorem. Bardzo się cieszę.
1: Jednak też poszedłem na AWF. O, może super. coś dzięki panu, ale jednak.
0: Cieszę się ogromnie, dlatego że jesteś kolejnym absolwentem szkoły w Kontach, który znalazł mi swoje miejsce w Akademii Wychowania Fizycznego. Czego uczeń w tym momencie oczekuje od nauczyciela? Przede wszystkim oczekuje towarzyszenia i obecności. To jest clue. Uczeń oczekuje towarzyszenia nauczyciela w każdym aspekcie swojego funkcjonowania w szkole. Począwszy od sfery dydaktycznej, przechodząc przez sferę edukacyjną. To jest bardzo istotne. Ja nie chcę poruszać, gdzie te braki, gdzie te deficyty następują, tej obecności, tej relacyjności, tej życzliwości, ale one gdzieś tam następują. Prawdopodobnie jest to jednak mimo wszystko środowisko domowe. I uczeń, który się pojawia w szkole, tak naprawdę pierwszej rzeczy, której oczekuje, to oczekuje po prostu obecności i towarzyszenia nauczyciela. Nauczyciele coraz częściej się odnajdują w tej postawie, odnajdują się w tych relacjach, natomiast jest to bardzo trudne. Ja to rozumiem, jest to bardzo trudne, głównie z tego względu, że nie jesteśmy do tego przygotowywani. Natomiast ta obecność, towarzyszenie, życzliwość ze strony nauczyciela, to jest to, czego z moich obserwacji na chwilę obecną najbardziej potrzebuje uczeń w szkole.
1: To teraz przejdźmy do sprawności fizycznej.
0: Jasne.
1: Jest pan nauczycielem WF-u. Kiedyś i dziś, jak to teraz wygląda?
0: Teraz? Świetnie. Kiedyś? Świetnie. Czy się zmieniło? Bardzo. Czy się będzie zmieniać? Też się będzie
1: Ale
0: zmieniać.
1: Ale jednak Polska jest, góruje wśród rankingów dzieci otyłych.
0: Tak, góruje jak najbardziej. To wszystko wynika również z kwestii jak gdyby tak zwanych wyrzutów dopaminowych. Młodzi ludzie coraz częściej tej dopaminy poszukują nie tam, gdzie poszukiwaliśmy my. Tutaj...
1: Telefony, tablety, TikToki i tak dalej.
0: Dokładnie. Tam się poszukuje teraz dopaminy, tam się zaspokaja ten ośrodek dopaminowy w mózgu, natomiast nie szuka się tego w rywalizacji sportowej. To też wynika często z tego, że młodzi ludzie nie potrafią odkładać, nie potrafią oczekiwać, nie potrafią poczekać na sukces.
1: To wszystko na już.
0: Tak, gry rankingowe, tak? Pamiętajmy o grach rankingowych. To jest bardzo istotne. Otyłość. Otyłość, tak, jak najbardziej, to też wiąże się ze swego rodzaju modelem wychowawczym. Ten model wychowawczy, który na chwilę obecną skupia się wokół tego, nie będziemy chodzić do restauracji pod złotymi łukami, tak? Wiemy dokładnie, o czym mówię. Natomiast i to staje się zakazany owoc. Jeżeli to jest zakazany owoc, to co zrobi młody człowiek, jak dostanie kieszonkowe?
1: Od razu tam pójdzie,
0: sięgnie po zakazany owoc. Poza tym pamiętajmy, że troszeczkę relacyjność rodziny się nam tutaj zachwiała, gdyż już nie mamy w domach babci, nie mamy dziadków, nie mamy cioci, która wspaniale gotowała wspaniałe polskie potrawy i dzieci coraz częściej niestety, ale sięgają po potrawy, które są potrawami przetworzonymi. Stąd otyłość. Otyłość też bierze się ze swego rodzaju nieprzygotowania i zajadania stresu. O tym też trzeba mówić. To jest kolokwializm. Natomiast skupia się to wokół tego, że młodzi ludzie, którzy bardzo często się stresują, kiedyś odreagowali na boiskach, na pływalniach, w lesie, na rowerze, a teraz na chwilę obecną...
1: Spotkaniami takimi samymi międzyludzkimi. Też
0: tak, dokładnie. Takie fajne zdanie ostatnio przeczytałem, że dostaliśmy tyle możliwości komunikacji w komunikatorach, a zapomnieliśmy, że stracimy relacje. I te relacje się coraz częściej niestety zatracają i to zatracanie relacji to też jest czynnik stresogenny. O tym też trzeba pamiętać. Z tego też się bierze otyłość.
1: To co by pan wprowadził?
0: co bym wprowadził? Pierwszą rzecz to bym wprowadził przebudowanie kwestii relacyjności w rodzinie. To jest pierwsza rzecz, to jest bardzo istotna. Kiedyś były obiady czwartkowe. Teraz pamiętajmy, że wystarczy na przykład jeden wspólny posiłek. Siądźmy, zjedzmy posiłek, czasem w milczeniu na początku. Daję gwarancję, że po miesiącu ten posiłek nie skończy się po 10 minutach, on będzie trwał godzinę. Dlaczego? Dlatego, że będą trwały zapalczywe, żywe rozmowy. Rozmowy, gdzie dzieci nam się będą otwierać, gdzie my jako dorośli będziemy w stanie przekazywać pewne wartości. Potem, jak uzbroimy dziecko w pancerz, wyposażymy w zasoby budowania relacji, to dziecko będzie budowało relacje z innymi. Pamiętajmy o jednej rzeczy, my dorośli, pamiętajmy, dzieci nas obserwują. Dzieci nie mają w głowie separatora tego, co mogą wykorzystać z tego, co zaobserwują, a tego, czego nie mogą wykorzystać. A niestety bywa często tak, że my oczekujemy, my dorośli od dzieci, przecież widziałeś, jak to robiłem, przecież widziałeś. Tak, dziecko widziało nie tylko to, co było pozytywnego w naszych reakcjach, w naszych czynach, ale dzieci widziały też rzeczy, których niekoniecznie my jako dorośli potem oczekujemy. Drugą rzecz, którą bym wprowadził, to przede wszystkim bardzo istotną kwestia, to jest kwestia dotycząca powrotu do wspólnych aktywności fizycznych. To jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy o tym, że jak już wspominałem o tym naśladownictwie dzieci, to wszystko dzieci potrafią naśladować. I uwierzcie mi Państwo, że wyjeżdżanie codziennie przez tatę, przez mamę na rowerze do pracy, w pewnym momencie dziecko nie poprosi o podwiezienie do szkoły, tylko wystawi rower i pojedzie do szkoły rowerem. To się bierze z tego naśladownictwa. To są bardzo ważne kwestie.
1: Ale tu też duża rola jest WF-istów, osób, które jednak do tej aktywności fizycznej zachęcają.
0: Pamiętam, jak jeden z nauczycieli w mojej szkole podstawowej na jednym z korytarzy, gdzie codziennie, moi drodzy Państwo, od godziny 7.15 do godziny 8.00 trwał zaparczywy mecz w piłkę szmacianą, bądź też piłkę skręconą z papierów. Ten nauczyciel wziął dyżur o tej godzinie, ale nie dlatego, żeby nas ganić, tylko on nam sędziował. On nam po prostu sędziował. On przychodził rano i nam sędziował. Od tego się tak naprawdę zaczęły nasze relacje z WF-istą. One trwały bardzo, bardzo długo. Wspominam też mojego WF-istę świętej pamięci Adama Koszackiego ze szkoły średniej, który niestety zmarł w zeszłym roku. Adam Koszacki był inicjatorem żywej przerwy. My wiedzieliśmy, że możemy przyjść do niego na przerwę. On pełnił dyżur. Często pamiętam, mam obraz, że siedział w kącie, jadł kanapkę i jadł jabłko, bo to była jego przerwa, jakby nie patrzeć, a my w tym czasie byliśmy pod jego opieką na sali gimnastycznej. Oczywiście, że mogliśmy porzucać do kosza, były gry ustalane wspólne, bo było to bezpieczne. Postawa nauczycieli wychowania fizycznego, która teraz jest po prostu niesamowita. Nauczyciele wychowania fizycznego to są jedni z ważniejszych nauczycieli w szkole, proszę, żeby się inni specjaliści i przedmiotowcy nie obrazili. Ale dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że wszyscy się pod tym, myślę, nauczyciele wychowania fizycznego podpiszą. Z ławki gimnastycznej, na sali gimnastycznej widać więcej. Słychać więcej, czuć więcej, tam mamy relacyjność, tam rozmawiamy z uczniami na wszystkie tematy. Uwierzcie mi, matematycy, tam też rozmawiamy na temat tego, że jest niepowodzenie edukacyjne z matematyki. Tam też wspieramy ucznia, tam też budujemy w nim poczucie wartości. To jest bardzo ważne. I jak sięgam pamięcią, patrzę na ciebie, Kuba, patrzę też na Natalię z moich absolwentów, która też ostatnio mi zakomunikowała, że obroniła dyplom magisterski na Akademii Wychowania Fizycznego. Moje serducho się raduje, tak? Gdzieś tam jako nauczyciel się w tej kwestii sprawdzam. To jest chyba ta najważniejsza wartość, nie? To jest najważniejsza wartość, gdzie my jako nauczyciele wychowania fizycznego patrzymy na naszych absolwentów, cieszymy się z ich sukcesów i cieszymy się, że wyrośli na naprawdę ludzi, którzy teraz przekazują te najważniejsze wartości kolejnym pokoleniom.
1: Musimy kończyć niestety, ale jeszcze tak na szybko się pana zapytam, jak wyglądał normalny dzień w szkole kiedyś u pana?
0: Ale jak byłem uczniem, czy jak
1: tak,
0: byłem
1: nauczyciel? Tak.
0: Jak byłem uczniem. Pierwsza rzecz, tak jak wspominałem, 7.15 człowiek był już w szkole, tak? To była pierwsza rzecz, bardzo ważna. Potem był wyścig z panią Woźną, z panią Jadzią, którą serdecznie pozdrawiam, bo nie zmieniałem butów. Także był wyścig, trzeba było wejść odpowiednim wejściem, żeby pani Jadzia nas nie pogoniła. Dlaczego nie zmienialiśmy butów? No powiem szczerze, bo te buty, te trampki, które były po szkole, one nie były tak atrakcyjne jak te wyjściowe, w których się przychodziło do szkoły. Następnie był ten mecz korytarzowy. Po meczu korytarzowym były normalne lekcje. Na tych normalnych lekcjach, przepraszam wszystkich moich nauczycieli, czekało się na przerwę, bo na przerwie było, można znowu pobiegać, poganiać.
1: Teraz też tak jest, no nie oszukujmy.
0: W piłkę. Potem przychodziła długa przerwa, którą spędzaliśmy zawsze aktywnie. Później wychodziliśmy ze szkoły, nie szliśmy od razu do domu, tylko spotykaliśmy się na różnego rodzaju aktywnościach. To często były skoki na rowerze. Tutaj mama moja się też pewnie dowie tak naprawdę, gdzie rower zniszczyłem, ale to zniszczyłem na tych skokach. Potem było bieganie po lesie, potem było bieganie po górce. Jak była zima, to od godziny 14 do godziny 18 na tej górce się zjeżdżało i tam budowaliśmy relacje. Teraz, no niestety, troszkę się to pozmieniało. Jak się pozmieniało, to wiemy ze współczesnego świata. Natomiast to, co było wartością wtedy to była ta kwestia, że wszystko można było rozwiązać face to face. Teraz problemem jest rozwiązywanie wszystko przez ekran monitora, ekran telefonu. To jest problem, myślę, że taki dość mocny, globalny. Ale to wszystko jest do załatwienia, dlatego że musimy młode pokolenie uczyć wykorzystywać dobrobyt technologii. To jest najważniejsze.
1: I o tym trzeba pamiętać. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Konrad Prokopczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej i były nauczyciel WF-u. Ale nauczyciel WF-u jest się cały czas.
0: Cały czas.
1: Życie właśnie. Nauczyciel WF-u w Szkole Podstawowej w Kątach. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew. Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk.

0: Love is the answer.
1: Jak spędzacie to niedzielne popołudnie? No mamy nadzieję, że wśród tych przebojów, które dla was gramy na waszej ulubionej fali, wystarczy tylko dać się głośniej i niedziela od razu staje się dużo fajniejsza, prawda? Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam właśnie na to wspólne niedzielne spotkanie w 19 dzień lipca. To już chwila po godzinie 15. No to wracamy do tego dobrego grania.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Co ciekawego w kalendarzu tym muzycznym, 19 dzień lipca. No to proszę bardzo, sprawdzamy, co na przestrzeni lat właśnie się działo. To w 47 urodził się Brian May, współzałożyciel, gitarzysta i autor piosenek grupy Queen. W 52 na świat przyszedł Allen Collins, współzałożyciel, autor piosenek i gitarzysta zespołu Lynyrd Skynyrd. Zmarł 23 stycznia 90 roku w wieku 37 lat. W 64, czyli 12 lat później, urodził się Rowan Heath, członek i założyciel zespołu Urban Cookie Collective. W 76 z kolei na świat przyszedł Eric Prydz, twórca muzyki elektronicznej, producent muzyczny i DJ. Jego kolon mi zna cały świat. A w 93 urodził się za to Fred Again, wokalista, kompozytor, DJ i producent muzyczny. No jeden z tych obecnie na topie, który jakby pojawił się w Polsce, to z pewnością od razu wyprzedałby cały festiwal. No to jeszcze rok 2025 i pożegnanie. Zmarł Ryszard Olesiński, który to przecież był gitarzystą i kompozytorem w zespole Manam. Przyszedł na świat 11 listopada 54 roku, a pożegnaliśmy go w wieku 70 lat.
1: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO. SPK, podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

Choć od samego początku temu filmowi towarzyszyły różne kontrowersje, na przykład te związane z obsadą, to krytycy są zgodni, że to jest najlepszy film Christophera Nolana w jego dorobku, bo przecież Christopher Nolan zmierzył się z Homerem i zrobił własną interpretację Odysei, którą to można już od piątku oglądać w polskich kinach. To adaptacja starożytnego greckiego eposu właśnie Homera w reżyserii Christophera Nolana, no i w tym słynnym dziele opisana została podróż do domu Odysei, Odyseusza, króla Itaki po zakończeniu wojny trojańskiej. To teraz na ekranie można ją zobaczyć i gwiazdorską obsadę, bo w roli głównej Matt Damon, a obok niego Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson czy Charlize Theron. No i to jest powód, by zobaczyć to zadanie karkołomne, wyzwanie, zaadaptowanie niemożliwej do przeniesienia na ekran historii. Christopher Nolan udowodnił niedowiarkom, że się dało. Odyseja to historyczne arcydzieło, krytycy wieszczą stos Oscar. No to jeżeli się wybierzecie, to koniecznie dajcie znać, jak tam wrażenia po seansie Odysei.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

Wychodzi na to, że w naszym kraju nie jest tak źle, jeżeli polskie miasto znajduje się wśród 5 miejsc tych miast, które zostały ogłoszone najszczęśliwszymi na świecie. To coś w tym jednak musi być. Brytyjskie Bath to oficjalnie zostało uznane za najszczęśliwsze miasto świata w prestiżowym rankingu magazynu Time Out. Historyczne uzdrowisko, jak czytam w internetach, zdeklasowało konkurencję, ale powody do świętowania mamy również właśnie w naszym kraju, bo w ścisłej światowej czołówce tuż za takimi metropoliami jak Panama czy Guadalajara znalazł się, uwaga, Kraków. Tak na 5. miejscu. No to mamy Bath, Panamę, Guadalajara, Medellin kolumbijskie, a także Kraków, który to zamyka pierwszą piątkę. A co wpływa na szczęście w mieście? No to jak czytam, autorzy rankingu zwracają uwagę, że na poczucie szczęścia mieszkańców wpływa wiele czynników. Kluczowe znaczenie mają nie tylko dostęp do zieleni, możliwości rekreacyjne czy oferta kulturalna, ale także relacje międzyludzkie i poczucie wspólnoty. No to skoro w Krakowie jest tak fajnie, no to może warto wakacyjnie go odwiedzić?

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Co w tej godzinie? No to pogadamy sobie trochę o festiwalach, bo w naszym kraju w tym okresie wakacyjnym nie brakuje tych dużych imprez, a na niektóre z nich można wyskoczyć zupełnie za darmożkę. No i gwiazdy, które przy okazji pojawiają się w Polsce na tych letnich imprezach. O tym wszystkim właśnie po godzinie 16. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. A skoro gwiazdy, to i te w naszej playliście i do nich już teraz wracamy. Dajcie głośniej.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Część już za nami, tak jak Open Air czy Audio River, ale część przed nami. Mówiąc o tych dużych festiwalach, które to wakacyjnie odbywają się w naszym kraju i chyba jednym z takich najważniejszych, no to jest Poland Rock Festival, czyli dawniej przystanek Woodstock. Jego 32. już edycja od 30 lipca do 1 sierpnia. To na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Co najważniejsze, wstęp za darmożkę, a wśród gwiazd POD, Koshin czy Eagle Eye Cherry, a z polskich wykonawców Dżem, Myslowic, Nocny Kochanek, Happy Set czy Various Monks i Kasia Stankiewicz. Ale też na przełomie lipca i sierpnia w Kołobrzegu Sunrise i tam chociażby członkowie Swedish House Mafii. No i do tego to, co sierpniowo, no bo od 13 do 15 w Poznaniu Bittersweet Festival, tam Gorillaz wśród gwiazd, 21-23 sierpnia i Gdańsk, to coś dla fanów muzyki elektronicznej, Wisłoujście, no i jeszcze na zamknięcie wakacji 28-30 sierpnia Fire Festival w Chorzowie, Stadion Śląski, a tam główną gwiazdą będzie Alan Walker. Byliście na jakiejś z imprez albo wybieracie się na któryś z festiwali? Dajcie znać.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Kto znany i lubiany dziś świętuje, no to 19 dzień lipca przynosi nam urodziny wiele znanych osobistości ze świata kultury, sportu i mediów, a wśród nich są między innymi Benedict Cumberbatch, czyli brytyjski aktor znany z tytułowej roli w serialu Sherlock, czy z kreacji Doktora Strange'a w uniwersum Marvela. Brian May, o czym już dziś wspominaliśmy, brytyjski muzyk i współzałożyciel legendarnego zespołu rockowego Queen. Vitalij Kliczko, ukraiński polityk i były mistrz świata w boksie wagi ciężkiej. To też Katarzyna Bosacka, polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, znana z programów o żywieniu i zdrowiu. Krystian Ochman, polsko-amerykański wokalista, reprezentant Polski w 66. konkursie piosenki Eurowizji, czy też postać, której z nami już nie ma, ale która to odcisnęła na takie pozytywne piętno, ksiądz Jan Kaczkowski, polski duchowny, bioetyk oraz założyciel puckiego hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. Jeżeli wy też dziś celebrujecie, urodziliście się właśnie 19 lipca, no to w waszą stronę także przesyłamy moc tych najserdeczniejszych życzeń najlepszości.

0: Reklama.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o., poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko specjalista-specjalistka do spraw finansowo-księgowych. CV oraz list motywacyjny prosimy o przesłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie do siedziby spółki mieszczącej się przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Szczegóły oferty pracy dostępne są na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Fani piłki nożnej odliczają do wieczora, do finału mundialu, no bo tam Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Początek tego spotkania, przypomnę, o 21:00, ale nie wiem, czy wiecie, że Leo Messi i Lamine Yamal, no to już po raz pierwszy spotkali się lata temu. Dokładnie to 19 lat temu, w 2007 roku, przy okazji akcji charytatywnej, Messi kąpał kilkumiesięcznego Yamala. Tak, wiem, brzmi to nieco dziwnie, ale proszę bardzo, już wyjaśniam, bo w grudniu 2007 roku 20-letni Messi wziął udział w sesji do charytatywnego kalendarza przygotowywanego przez Fundację FC Barcelony i Dziennik Sport, a jego partnerem na zdjęciu był 5-6-miesięczny Lamine Yamal. Rodzina Yamala wygrała losowanie zorganizowane wspólnie z UNICEF-em, dzięki któremu ich syn mógł pozować z piłkarzem Barcelony. No i zdjęcie trafiło do kalendarza na 2008 rok, a dochód przeznaczono m.in. na wsparcie UNICEF-u. No i też to, co jest ciekawe, że fotka ponownie zyskała rozgłos dopiero 2 lata temu, gdy ojciec Yamala opublikował ją na Instagramie z podpisem "Początek dwóch legend". No i właśnie ci piłkarze zmierzą się już dziś wieczorem w finale mundialu. Hiszpania-Portugalia o 21:00.
1: Radio Sokaczew.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Dzień czerwonego kapturka i dzień lodów przypominamy wśród świąt nietypowych, jeżeli chodzi o niedzielę 19 dzień lipca, to albo można celebrować wracając do tej kultowej bajki o wilku i czerwonym kapturku, albo po prostu lodzikiem. No tak, no bo przecież mamy wakacje, więc to idealna pora na lody. A u nas muza, ta najlepsza, do której wracamy już teraz, wystarczy tylko dać się głośniej. Łukasz Matusiak, piona w waszą stronę.
1: 94,9 FM. Radio.
2: Radio słuchaczy.
1: Jeszcze więcej muzyki.

0: Co w polskim showbiznesie? No to saga pod tytułem Łzy, ta wciąż trwa, czyli batalia pomiędzy Adamem Konkolem, który to ma na pieńku i z Anią Wyszkoni, ale też i z obecnymi Łzami, z Sarą Chmiel Gromalą na czele, no bo jak czytam w sieci, Adam Konkol zapowiada walkę w sądzie. Tak właśnie zareagował na wpis zespołu Łzy, który to niedawno poinformował o zarejestrowaniu nazwy grupy jako słowny znak towaru Unii Europejskiej. No i Konkol zapowiada odwołanie się od tej decyzji. To ja ponad 30 lat temu założyłem ten zespół, to ja wymyśliłem nazwę Łzy, to z mojej pasji, marzeń i pracy narodził się zespół, którego piosenki towarzyszą milionom ludzi do dziś. Także niewykluczone, że wszystko rozstrzygnie sąd. Oczywiście nie zamierzam się z tym pogodzić, będę odwoływał się od każdej decyzji i będę dochodził swoich praw przed sądem. Sprawa nie jest prawomocnie zakończona i wierzę, że ostatecznie zwycięży prawda oraz fakty. Tak mówi Adam Konkol. No to jedno jest pewne, że jeżeli to rozstrzygnie sąd, to i te Łzy także się pojawią. U jednych szczęścia, u drugich rozpaczy.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Mniejsze bądź większe, ale zawsze jakieś są te wakacyjne plany i właśnie o to was pytaliśmy, jak ten letni czas zamierzacie spędzić. Pojawiliśmy się na ulicach z naszym radiowym mikrofonem.
1: Na pewno obóz żeglarski.
2: Zdecydowanie ze znajomymi spędzać dużo czasu i wykorzystać pogodę i to, że mam w ogóle taką możliwość bycia z nimi wszystkimi.
3: Możliwe, że pojadę za granicę w tym roku, w sierpniu, a tak to ze znajomymi.
4: Myślę, że spędzanie też czasu ze znajomymi i może jakieś kolonie.
5: Obóz harcerski na 2 tygodnie, no i tyle.
6: Jadę z rodzicami na wakacje, no i na obozy. No i mi się wydaje, że tak to wychodzenie tylko ze znajomymi pozostaje, no i tak jakoś przeleci.
0: A nawet leci, bo to już przecież druga część lipca. Tak o swoich wakacyjnych planach odpowiadali nam ci młodsi słuchacze. No to życzymy oczywiście realizacji tych wszystkich zamierzonych celów. Udanego letniego wypoczynku.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Pojawiły się pierwsze długoterminowe prognozy. Poznaliśmy pogodę na wakacje i jesień, w zasadzie na tę kolejną część wakacji. Szykuje się masa anomalii, jak czytamy w internetach, pogodowych zwrotów podczas reszty lata i jesienią. Tylko w październiku warunki w naszym kraju będą typowe dla tej pory roku. W pozostałych miesiącach zarówno temperatury, jak i sumy opadów przekroczą normy wielokrotnie. Uwagę zwraca listopad, który może przynieść wyjątkowo mokre dni. Co w tej nieco bliższej perspektywie, czyli w tym kolejnym tygodniu od jutra, od 20 lipca, no to między 20 a 27 średnie temperatury w całej Polsce, jak czytam, będą niższe od tych, które zwykle notujemy o tej porze roku, a mówimy o wartościach między 19 a 22 szczebelkiem. No i do tego towarzyszyć ma też nam deszcz. Sierpień, no to tu już zrobi się cieplej, a nawet bardzo ciepło, bo fale upałów mają wrócić w drugiej części miesiąca i do tego tropikalne noce, kiedy to temperatura nie będzie spadać poniżej 20 stopni. Tak to wakacyjnie będzie wyglądało w pogodzie. Z mojej strony tyle. Łukasz Matusiak. Baj.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato. Mr. Worldwide.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: jesteś ty.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.

0: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Hej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam samą jak teraz. To są tacy ludzie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.